wodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

godzina jest jak drzewo. Łamie się, chwieje, czas jest nim, jak w porach roku Vivaldiego. Szczypta zachwyca.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Cichy marsz w Krakowie po tragicznym wypadku. Mieszkańcy chcą konkretnych działań. Nowi świadkowie, jest przełom w śledztwie dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Flagi opuszczone do połowy masztów. Ameryka oddaje hołd zmarłej Dolly Parton. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Godzina ciszy na Solnej w hołdzie dla ofiar tragedii. Kilkuset mieszkańców Krakowa zgromadziło się wieczorem w miejscu, gdzie doszło do śmiertelnego potrącenia małżeństwa z dzieckiem w wózku. Protestujący żądali zdecydowanych działań przeciw kierowcom łamiącym przepisy. Solna na godzinę została zablokowana.
1: Do tego dochodzi, że będzie się bał człowiek chodzić po chodnikach, bo takich punktów jak ten tutaj w Krakowie jest coraz więcej i niestety nasza policja nie robi z tym nic.
2: Tutaj zawsze coś szybko jeździło. Były wyścigi, były różne ryczenia samochodów. Każdy o tym wie, kto mieszka tutaj blisko.
3: Chcemy, żeby ten ruch uspokajać. Są konkretne rozwiązania w infrastrukturze drogowej, ronda naleśnikowe, szykany, zwężenia, progi zwalniające i te konkretne rozwiązania należy wdrażać w zależności od sytuacji. Po prostu nie chcemy, żeby w miastach, które muszą być przestrzenią bezpieczną, dochodziło do takich sytuacji.
0: Dodawał Tomasz Pytko, radny dzielnicy Bronowice. Jeszcze w tym tygodniu, jak zapowiada krakowski magistrat, na ulicy Solnej mają pojawić się progi zwalniające. Przypomnijmy, w sobotę 26-letni kierowca stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na chodnik i uderzył w rodzinę. Małżeństwo zginęło, 8-miesięczny syn trafił do szpitala. Kierowca usłyszał zarzut, jest już w areszcie. Są nowi świadkowie, którzy współpracują z prokuraturą i jest przełom w śledztwie. Tak prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odnosi się do najnowszych doniesień w sprawie giełdy Zonda Krypto. Nie potwierdza jednak medialnych doniesień o tym, że tak zwanym małym świadkiem koronnym w tym głośnym śledztwie jest jej szef, ukrywający się za granicą Przemysław Kral. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, o jakim więc przełomie mówi szef resortu sprawiedliwości?
4: Ten przełom ma polegać m.in. na tym, że dwa śledztwa w tej sprawie połączono w jedno. Nad sprawą pracuje zespół doświadczonych prokuratorów, który zebrał nowe dowody oraz to, że pojawiają się nowe osoby, które chcą zeznawać. O szczegółach prokurator generalny nie chce jednak mówić, zasłaniając się dobrem postępowania.
5: Jest oczywiście przełom w tym śledztwie. Są bardzo intensywne czynności prowadzone od kilku miesięcy.
4: Mówił podczas krótkiego spotkania z dziennikarzami w Sejmie minister Waldemar Żurek, według którego szczegóły sprawy trzeba przygotować procesowo.
5: Wtedy opinia publiczna na pewno pozna te dowody, które mamy zebrane.
4: Tymczasem poseł i adwokat Roman Giertych oświadczył dziś, że od maja jest pełnomocnikiem szefa Zonda Krypto. Zaznaczył, że jego klient przedłożył do dyspozycji prokuratury ogromny majątek, który powinien wystarczyć do zaspokojenia wszystkich pokrzywdzonych w tej sprawie.
0: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Muszą kategorycznie pozostać w domach. Taki nakaz władze Barcelony wydały dla 14 tysięcy mieszkańców, a to przez pożar, który od wczoraj trawi park krajobrazowy pod miastem. Walczy z nim prawie 300 strażaków wspieranych przez cywilów. Jeszcze przed północą trzeba było ewakuować 35 osób. Walkę z żywiołem, który niszczy drzewostan na północno-zachodnich obrzeżach Barcelony, utrudnia porywisty wiatr.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Świat żegna legendę muzyki country, a prezydent USA w hołdzie dla artystki zarządził opuszczenie flag do połowy masztów. Po krótkiej walce z rakiem zmarła słynna amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, aktorka i filantropka Dolly Parton. Jej dorobek to ponad 3000 piosenek, 49 albumów, 11 nagród Grammy i takie hity jak Jolene czy I Will Always Love You.

0: Była jedną z najbardziej uwielbianych, hojnych i jednoczących gwiazd USA, napisała po śmierci artystki stacja CNN uosobieniem amerykańskiego snu. Dolly Parton miała 80 lat.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Środa w kalendarzu, rozpoczynamy nowy dzień, 4 minuty po godzinie 6.
3: Witajcie, Kasia Kozimor,
2: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
3: Zapraszamy do 9. Teraz Tina Turner, a za chwilę kartka z kalendarza.

0: Voice and Gang, Radio Plus, 13,5 minuty po godzinie 6, już mamy.
1: No to ruszamy z imionami. Dzisiaj świętują Adrianna, Aleksander, Fortunat, Ireneusz, Joanna, Konstancjusz, Maksymilian, Maria, Natalia, Sandra i Teresa.
0: Wszystkiego najlepszego dzisiaj świętuje dr Alban Szewski, piosenkarz pochodzenia nigeryjskiego.
1: It's my life. Aktor Mariusz Bonaszewski również dzisiaj ma urodziny.
0: I Macaulay Culkin, amerykański aktor. Wiemy, ten co się tam w Nowym Jorku zgubił, idzie tam jeszcze.
1: Ale on w domu został wcześniej.
0: W domu przecież.
1: Wszystkiego najlepszego tym, którzy świętują. 14 minut po godzinie 6, czas na Ewangelię w Radio Plus.
2: W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
3: Maryja mówi: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. On, Jezus, Syn Boży. Jesteśmy świadkami, że ci słudzy zrobili wszystko, co Jezus powiedział. Nie zagłębiając się w tło tych wszystkich wydarzeń, możemy stwierdzić, że jeśli będę słuchał Boga, jeśli będę wykonywał Jego zdanie w moim życiu, będę miał wszystkiego w obfitości. I o tym mówi nam dzisiejsza Ewangelia. Jeśli będę podążał za Panem, za Jego wskazaniami, niczego w życiu mi nie braknie. Wszystkiego będzie nadmiar. Nic innego, tylko słuchać, co On do nas mówi.
4: Reklama.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
10: Let's go, girls.

0: I niech niczego nam nie będzie żal, mimo że żal kończyć wakacje. Ostatni weekend wakacyjny przed nami, więc taki pełny tydzień to właśnie teraz.
1: A żala to powoli odchodzi, to wciąż te chłodne poranki nam przypominają, że rzeczywiście to już nie jest to
0: rześkie,
1: samo.
0: Rześkie, to od razu lepiej rześkie, brzmi, tak. Tam chłodne.
1: Przebudzić się od razu można. 28 minus po 6 o pogodzie i o tym, co dzieje się wokół nas już teraz w Radiu Plus. Czas na wiadomości.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Specjalna grupa śledczych będzie szukać wszystkich podejrzanych w sprawie śmiertelnego pobicia 36-latka w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji, trzej prawdopodobni uczestnicy napadu ukrywają się za granicą na południu Europy. Do tego tematu szerzej wrócimy w wiadomościach za pół godziny. Kolejna tragedia w Stanach Zjednoczonych. 31-letni mieszkaniec Montany zabił 8 krewnych, w tym 4 dzieci. Potem popełnił samobójstwo. Do tragedii doszło podczas niedzielnego obiadu w jednym z domów w Billings. Ofiary należały do 4 pokoleń. Wiek zabitych sięgał od przeszło 90-letniej prababci po 7-letnią dziewczynkę. Według lokalnych mediów 31-letni Shamar Elkins wszedł do domu z bronią szturmową i otworzył ogień do domowników. Jedno z dzieci weszło na dach, ale nie było w stanie uciec przed ogniem. Sprawca wcześniej kłócił się z żoną, chodziło o dokumenty rozwodowe. Dziś w kościele uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Obraz Matki Bożej na Jasnej Górze otaczany jest przez Polaków czcią od XIV wieku. Co roku do sanktuarium pielgrzymuje około 2 milionów wiernych. W ciągu roku na Jasnej Górze są 2 szczyty pielgrzymkowe. 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i właśnie 26. Najwięcej pątników dociera do Częstochowy pieszo, część na rowerach i rolkach, wielu w pielgrzymkach biegowych.
2: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. W ciągu ulicy Pszczelnej w Szczecinie powstanie nowy chodnik. Chodzi o odcinek od ulicy Kułakowskiego do ulicy Księżnej Elżbiety. Dodatkowo w okolicy budynku Państwowej Inspekcji Pracy w miejscu istniejących dotychczas prostopadłych miejsc postojowych zaprojektowane zostały 3 równoległe miejsca postojowe. Zadanie przewiduje również wykonanie nasadzeń 5 drzew oraz 19 krzewów liściastych i iglastych. Koszt inwestycji to ponad 400 tysięcy złotych brutto. Prace potrwają 3 miesiące. Pielgrzymi dotarli do Myśli Boża, wyruszyli ze Szczecina w niedzielę i szli pod hasłem Ufam jak święty Carlo Acutis.
3: No, wzruszona jestem. Wielka duchowa przyjemność.
4: Na pewno czuję się radość, że się udało i że się wytrwało i że się doniosło te swoje intencje.
5: Kwestie logistyczne. Chodzi też właśnie o to, że jest trochę łatwiej, jak się mieszka gdzieś tam wcześniej w okolicach. No łatwiej jest dojść do Myśli Boża i wrócić stąd, aniżeli potem całą Polskę pociągiem tudzież czymś innym przemierzać.
2: Pielgrzymi pokonali trasę przez Szczecin, Gardno, Chwarstnicę, Różnowo, Banie, Kieszków, Golenice do Myśli Boża. Sprawdzamy pogodę. Środa to będzie kolejny dzień w tym tygodniu ze słońcem. Sporo godzin zaobserwujecie na niebie. Zachmurzenie zatem nieduże, padać nie będzie. Lato pod koniec wakacji. Temperatura wynosi 14 stopni, wiatr wieje umiarkowanie z kierunków wschodnich. Ciśnienie w Szczecinie 1021 hektopaskali.
0: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Za 27 minut będzie godzina 7, energicznie wchodzimy w nowy dzień.
7: No tak, ale muszę zapytać, o czym myśli Tomek od samego rana.
6: O przyszłości będzie, tak tajemniczo odpowiem.
7: No to o tym za chwilę, a teraz zapraszamy na spotkanie z Murray Head One Night in Bangkok.

0: myśli od samego rana.
1: Prezydent zapowiada wydarzenie dla młodych ludzi. Już w najbliższy weekend w Juracie odbędzie się przyszłość.pl. Widać piękne nawiązanie do poprzedników, przeciwników. Bo już Aleksander Kwaśniewski mówił, wybierzmy przyszłość, chociaż jego dawni wyborcy już w tej przyszłości żyją. No i muszą sami odpowiedzieć na pytanie, czy taką właśnie wybierali. Na myśl przychodzi też Lech Wałęsa, mówiący o drugiej Japonii. Bo w przyszłości, tej najbliższej, weekendowej, Marta Nawrocka zaprosi na pogaduchy przy maczy, czyli japońskiej herbacie. Ale będą też różni mówcy, dziennikarze i artyści. Słabą stroną przyszłości jest to, że ma w sobie aż 3 polskie literki, więc wchodząc na stronę internetową, trzeba je wyrzucić i wybrać przyszłość. No i to, że przyszłość już po weekendzie będzie przeszłością, a wtedy sprawdzimy od Costa del Sol po naszą Juratę, kto odpalił z jakim tematem.
2: Reklama. Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do -30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Reklama.

0: to sprawdźmy. Artur Moczarski podpowie, z czym powinna.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 26 sierpnia 1813 roku rozegrała się bitwa nad Kaczawą, jedna z największych w trakcie wojen napoleońskich na ziemiach dzisiejszej Polski. Tego dnia w roku 1978 kardynał Albino Luciani został obrany papieżem i przyjął imię Jan Paweł I. A dokładnie 70 lat temu w Częstochowie na Jasnej Górze odnowiono śluby jasnogórskie według tekstu prymasa błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pius XII przysłał telegram z pozdrowieniem i błogosławieństwem, bo oczywiście w tamtych czasach jego obecność nie była możliwa. A 22 lata wcześniej, jeszcze w czasie niemieckiej okupacji, ten sam papież wygłosił specjalne przemówienie, w którym powiedział: jeszcze Polska nie zginęła, wszak wasza królowa, panienka częstochowska z wysokości niebios, czuwa nad swoim królestwem. Na jej prośbę Bóg otrze z waszych oczu wszelką łzę. Częstochowa w tych dniach jest celem tysięcy pątników i była też na trasie każdej pielgrzymki świętego Jana Pawła II. Byli tam także jego następcy, Benedykt XVI i Franciszek. Od blisko 650 lat wierni modlą się przed ikoną jasnogórską w miejscu, które książę Władysław Opolczyk przekazał sprowadzonym z Węgier Paulinom. I to właśnie ci ojcowie zwrócili się z prośbą do Stolicy Apostolskiej już po obronie Jasnej Góry przed Szwedami w roku 1665, a chodziło o ustanowienie specjalnego święta. Jednak po raz pierwszy 26 sierpnia Matkę Bożą Częstochowską uroczyście uczczono w roku 1932 w ramach obchodów jubileuszu 550-lecia Jasnej Góry.
1: Radio Plus. Wieki wieków. Kto rano wstaje? Poranek z Radio.

0: Zobacz, jakie dzieło sztuki. Van Gogh na talerzu. Van Gogh kulinarny na naszym profilu facebookowym. Za chwilę, bo to trzeba zobaczyć, więc wchodźcie. I przy okazji pytanie, bo ten Van Gogh ułożony z cebuli.
1: Czerwona cebulka jest.
0: Beszamel pod spodem chyba. Coś zielonego. W każdym razie pytanie do was dzisiaj, czy na talerzu ma wyglądać, być dziełem sztuki, czy po prostu smakować, a może wyglądać byle jak.
1: Jedno i drugie jest ważne.
0: Pewnie tak.
1: No, ale czekamy na wasze informacje.
0: Jak dla was, czekamy.
1: No dobrze, za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze wiadomości i prognoza pogody, bo za minutę siódma.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Prawdopodobni sprawcy ukrywają się za granicą, ustalili nasi reporterzy. Po śmiertelnym pobiciu 36-latka w Krakowie powołano specjalną grupę. Tragiczny pożar w pakistańskim szpitalu, zginęło 14 niemowląt. Będzie też wygrana i awans polskich siatkarek. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek małopolska policja powołała specjalną grupę śledczych, która ma odnaleźć wszystkich podejrzewanych w sprawie śmiertelnego pobicia 36-latka w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji trzej prawdopodobni uczestnicy napadu ukrywają się teraz za granicą na południu Europy. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, kto wchodzi w skład tej policyjnej specgrupy.
2: Najbardziej doświadczeni policjanci z Małopolski, w tym funkcjonariusze CBŚP i Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jak informuje policja, śledczy znają już tożsamość wszystkich napastników. Teraz próbują ustalić miejsca ich pobytu. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali już w tej sprawie dwie osoby. Według naszych nieoficjalnych informacji jedna z nich jest niepełnoletnia. Te osoby nie zostały jeszcze przesłuchane. Policja ma jeszcze dobę na ich doprowadzenie do prokuratury.
1: Przypomnijmy, do tragedii doszło w nocy z czwartku na piątek w Nowej Hucie. Mężczyzna został odnaleziony przez przypadkową osobę. Mimo reanimacji zmarł w karetce. Śledczy podejrzewają, że pobili go pseudokibice Wisły Kraków. W wiadomościach Pakistan, co najmniej 14 niemowląt zginęło w pożarze szpitala w Islamabadzie. Przyczyną wybuchu ognia była prawdopodobnie awaria klimatyzacji na ginekologii. Te informacje przekazała lokalna telewizja. W tym czasie na oddziale przebywało 15 dzieci, uratowano tylko jedno. Na miejscu cały czas działają strażacy. Specjalna komisja ustali przyczynę pożaru. Jak rozmawiać z uczniem w kryzysie psychicznym? Instytut Psychiatrii i Neurologii przygotował specjalne wytyczne dla nauczycieli. Standardy są częścią Krajowego Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym, przygotowanym przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Od 1 września wszystkie szkoły w kraju otrzymają zaproszenie do wzięcia udziału w szkoleniach, na których nauczyciele i pracownicy szkół dowiedzą się m.in. jak dostrzegać pierwsze objawy kryzysu psychicznego u uczniów.
4: Co robić, co mówić i jak rozmawiać z tym uczniem. Oraz takie wskazówki też raczej, których komunikatów do tego ucznia nie kierować, bo mogą być zamykające tą rozmowę.
3: Mówi Milena Markiewicz z Instytutu Neurologii i Psychiatrii. A według danych Instytutu co 10. szkoła w kraju nie ma psychologa na etacie, a 102 gminy w Polsce nie zatrudniają nawet jednego psychologa szkolnego.
1: Najgorzej z dostępem do psychologa jest w Świętokrzyskiem, na Podlasiu i w Zachodniopomorskiem. Stowarzyszenie Katechetów Świeckich popiera stanowisko episkopatu w sprawie religii w szkole. Przypomnijmy, w oświadczeniu biskupi zwrócili m.in. uwagę, że każdy z nas tworzy przestrzeń rozwoju młodego człowieka. Zaapelowali też o niezwłoczne przywrócenie właściwego miejsca lekcjom religii. Jak mówi Tomasz Sypniewski ze stowarzyszenia, potrzeba wsparcia wszystkich środowisk, którym leży na sercu dobro dzieci.
5: No i mam nadzieję, że do głosu episkopatu dołączą się też inne ruchy stowarzyszenia. Zależałoby nam, żeby to była taka akcja wszyscy katolicy. Wszystkie wspólnoty wyznaniowe w Polsce jednym głosem mówią. Mam nadzieję, że za tym też pójdą jakieś konkretne też decyzje, działania ze strony innych stowarzyszeń, ruchów.
1: Sypniewski zachęca do dalszego wspierania projektu Tak dla religii i etyki w szkole.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pewna wygrana i pewny awans. Polskie siatkarki wygrały w trzecim meczu Mistrzostw Europy ze Słowenią 3-0. To trzecie zwycięstwo Polek w grupie, dzięki czemu mogą być już pewne awansu do 1/8 finału.
6: Zaczęliśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę, byliśmy dobrze przygotowane do tego meczu. Wiedzieliśmy, że to będzie całkowicie inny mecz niż ten wczoraj. I jestem bardzo dumna z zespołu.
1: Mówiła atakująca reprezentacji Magdalena Stysiak, która rozegrała kapitalny mecz i zdobyła 24 punkty. Dziś Polki mają dzień odpoczynku, jutro zagrają z Niemkami, a na koniec fazy grupowej w piątek zmierzą się z Turczynkami. A już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
7: Pogoda w Szczecinie. Od samego rana na niebie będzie dużo słońca, a to za sprawą chmur, których od rana będzie mało na niebie. Zatem w ciągu dnia słonecznie, przyjemnie, bez opadów i bez zmian. Temperatura osiągnie maksymalnie 23 stopnie, wiatr wieje umiarkowanie z kierunków wschodnich, ciśnienie 1021 hektopaskali.
0: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
8: 6 minut po godzinie 7 rozpędzamy się. Środa, przypominamy, to środek tygodnia.
9: Bądźmy dzisiaj niepokonani i tego wam życzymy z grupą Perfect już za chwilę w Radiu Plus. Kasia Kozimor.
8: Tomek Waloszczyk. jak nasze siatkarki.

Jestem pewien, że to będą przebojowe wakacje. Pozdrawiam gorąco, Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Fleetwood Mac Everywhere w Radio Plus 13,5 minuty po godzinie 7.
1: A teraz będziemy się wyżalać. Znaczy, żali się Anna Lewandowska, która przeprowadziła się z mężem swoim do Chicago, bo tamten gra kopie piłkę za duże pieniądze. Ona tam swoje biznesy jakieś robi. Mhm. Znaczy, ona robi w internecie. Nie to, że tam konkretnie, ale fizycznie tam jest, bo jest z mężem.
0: Ale co jej przeszkadza?
1: Że cały czas nie znaleźli jakiegoś fajnego, przytulnego domku, czy mieszkania, czy apartamentu i w hotelu mieszkają cały czas. A na dodatek ona powiedziała, że jej obiecali, że ma mieć biuro, a biura nie ma. I ona siedzi po tych kawiarniach, biedna, zamawia te kawy kolejne i pracuje z miejsc publicznych, jak to mówi. Nawet mówi, że miała już stamtąd call jeden.
0: No dobrze, no pracuje to pracuje i niech nie narzeka. Mamy tu gorsze zmartwienia.
1: Jakie mamy?
0: My tacy przyziemni, nie takie gwiazdy jak ona.
1: My to mamy dobrze, mamy swoje biuro, biurko nawet, mamy mikrofon, mamy studio.
0: I możemy też zrobić kola i zrobimy po godzinie 8.
1: Jeśli chodzi o mnie, to lepsza jest kawa niż kola o poranku.
0: To też prawda.
1: Kola, zadzwonimy do słuchacza, tak?
0: Oczywiście, że tak, nasza akcja z pocztówkami nadal trwa do końca tygodnia na pewno, więc zachęcamy, zajrzyjcie na stronę www.radioplus.pl.
1: To skoro już będziemy robić kola, to czekamy na wasze postkardy.
0: A za chwilę Bad Boys Blue i Roxette, How Do You Do?
2: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Dziś środa. Najlepszy dzień na lody. Na lody. Tylko w Holiday Park Szczecin w każdą środę wszystkie lody kupisz aż 50% taniej. Do wyboru pyszne lody włoskie i gałkowane. Wszystkie smaki objęte promocją. Wpadnij z rodziną lub znajomymi, zrób sobie słodką przerwę i ciesz się letnią atmosferą i atrakcjami w Holiday Park Szczecin. W każdą środę wszystkie lody taniej o 50%. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Wendy.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
9: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
10: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
11: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: No więc bierzesz taką butelkę PET, tą plastikową.
1: Mhm, butelkę coli.
0: Ale nie oddajesz, nie, tam do systemu kaucyjnego, nie, zostawiasz.
1: Dlaczego?
0: Sobie.
1: Ale jest napisane kaucja 0,50.
0: Dobrze, ale zostawiasz sobie, rozłożysz wstępnie za pomocą wody tlenu wysokiego ciśnienia, wysokiej temperatury.
1: Ja nie mam czasu, butelka tego... się rozkłada ileś tam wieków.
0: Cicho, no. Mnie tu. Dodajesz do tego zmodyfikowane genetycznie drożdże, w tym drożdże piekarskie. Tam czekasz chwilę, coś tam się robi i otrzymujesz ciasteczko.
1: Nie dziękuję.
0: No nie dziękuj. Znaczy oni najpierw, oni teraz, znaczy zrobili badania i mówią, że są bezpieczne do spożycia, ale teraz szukają chyba smaku w tych ciasteczkach. Bo to
1: ale
0: chyba
1: z butelki PET mam mieć ciasteczko?
0: No w ogóle, wiesz co, no, do wariatów. Ciastka z plastiku, czyli przerabiają teraz naukowcy, bo stwierdzili, że to będzie takie rozwiązanie, że jak będą jakieś problemy, wiesz, no jakaś, nie wiem, katastrofa, czy coś tam, jak, to będzie można szybko takie ciasteczko zrobić, o, w ten sposób, no. Z resztek roślinnych, plastikowych odpadów.
1: No ja nawet nie wiem, co powiedzieć, bo ja myślałem, że jest to odwrotna tendencja, że jak na przykład są łyżeczki plastikowe, to ci dają taką, że można zjeść. Ostatnio w lodziarni taką dostałem.
0: A właśnie, to nie, proszę nie połykać. Okręty podwodne, długotrwałe załogi, misje kosmiczne i takie rzeczy, to tam będzie te ciasteczko z plastiku. Także w sklepie chyba nie kupimy, na szczęście.
1: Dobrze, ale jak ja wrzucę...
0: Ale w plastiku to kupimy wszystko.
1: Ja wrzucę tam do tego kaucjomatu, niech sobie z tego robią, ale ja nie będę korzystał.
0: Jaja sobie z tego robią chyba. 27 minut po 7.
1: O tak, ciastko musi mieć jaja w sobie, no i przecież inne składniki. Ale nie butelkę.
0: Many, a już teraz.

0: Co dzisiaj na obiad? Na pewno nie ciasteczka proteinowe z plastiku? To odkładamy na bok?
1: No ale my pytamy, czy obiad, czy śniadanie, czy kolacja, czy ma wyglądać, czy tylko smakować? Smakować, pisze Izabela, potem i tak zmieni wygląd. No to prawda, ale jak się poda do stołu i jest to dzieło sztuki, to od razu lepiej się pałaszuje.
0: Dokładnie tak. Piękne, Alana, a szkoda jeść.
1: No właśnie, Ala napisała.
0: Za chwilę wiadomości w Radio Plus i prognoza pogody. Zapraszamy.
2: Reklama. Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
3: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern Toki.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 35-letni Polak podejrzany o oszustwa seniorów w Niemczech zostanie przekazany tamtejszym służbom. Miał działać w zorganizowanej grupie przestępczej i metodą na policjanta wyłudzić prawie 700 tysięcy euro. Mężczyzna został zatrzymany na Pomorzu. Teraz warmińsko-mazurskie Żubr zaatakował małżeństwo z Francji. 38-letnia kobieta w ciąży trafiła do giżyckiego szpitala. Do zdarzenia doszło w nadleśnictwie Borki. Para spacerowała po drodze powiatowej na terenie rezerwatu. W pewnym momencie wyszedł na nich żubr, który głową uderzył kobietę po nogach. 38-latka przewróciła się. Z podejrzeniem złamania przetransportowano ją śmigłowcem do szpitala. To na koniec jeszcze szybki rzut oka na sytuację na stacjach paliw. Dziś cena maksymalna benzyny 95 o grosz wyższa niż wczoraj i wynosi 6,58. Wyraźny spadek notuje diesel, za którego litr zapłacimy nie więcej niż 7 zł i 54 grosze, a to 7 groszy mniej niż wczoraj.
2: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz, udało się zabezpieczyć środki niezbędne do uregulowania zaległych należności, informuje dyrekcja szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Chodzi o osoby współpracujące z placówką, zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. To jednak nie oznacza, że rozwiązane zostały problemy finansowe szpitala. W związku z tym konieczne było zakończenie programów pomocy pielęgniarskiej oraz asystenta lekarza. Były to stworzone przez szpital rozwiązania, które umożliwiały studentom kierunków pielęgniarskich i lekarskich poznawanie praktycznych aspektów przyszłego zawodu oraz zdobywanie doświadczenia w warunkach szpitalnych. Zmieniamy temat. Społeczni opiekunowie wolno żyjących kotów w Szczecinie muszą wymienić swoje karty, bo dotychczasowe dokumenty stracą ważność 31 sierpnia. Aby otrzymać nowy dokument, konieczne jest złożenie wniosku wraz ze zdjęciem w Urzędzie Miasta. Zmiana ta pozwoli na sprawowanie lepszej kontroli nad populacją kotów wolno żyjących na terenie Szczecina, ponieważ wystąpienie o nową kartę każdorazowo wiązać się będzie z weryfikacją w terenie. Karta społecznego opiekuna uprawnia m.in. do bezpłatnej karmy, domków dla kotów, opieki weterynaryjnej oraz zabiegów sterylizacji. Słońce już o poranku zagląda przez nasze okna. A to jest znak, że dziś kolejny dzień pod znakiem letniej aury. Tym bardziej, że chmur będzie niewiele, więc nie wpłyną na pogodę. Temperatura wynosi 14 stopni, wiatr wieje umiarkowanie, ciśnienie w Szczecinie wysoko, 1022 hektopaskale.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
3: Tak, to radio wasze ulubione zresztą. Mamy taką nadzieję. Przyboje z notą nostalgii, Alfa Will już za chwilę.
4: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
3: Tomek Waloszczyk.
4: Zapraszamy do 9:00.

0: Za 19 minut będzie godzina 8. Jeden z najciekawszych kronik, no tak zwanych kryminalnych, to chyba są te z lotniska. W minioną sobotę samolot przyleciał z Delhi, no i wysiadła Malezyjka z wnukiem.
1: No właśnie, ale ten wnuk podobno coś mało podobny był.
0: No mało podobny, ale chciał się upodobnić. Znaczy, po pierwsze, podejrzane było to, że on wyjął jakiś paszport, który już utracił ważność, ale na tym paszporcie nie za bardzo był podobny do siebie. Co więcej,
1: nie
0: okazało...
1: Nie ten wzrost, nie te uszy.
0: Też, ale te uszy to chciał mieć podobne i dlatego przykleił sobie taśmą dwustronną.
1: Tak.
0: Małżowinę uszną.
1: Bo trochę za bardzo odstawały, więc chciał być bardziej podobny do takiego, co nie odstawały. No i właśnie. I tu się chyba słaba sprawa rypła.
0: No tak, no... Bierzmy przykład z klasyki, na przykład w filmie Rozmowy Kontrolowane jest taka scena, gdy się Szwedka, znaczy nie Szwedka, tylko Stanisław Tym przygotowuje do przekroczenia granicy i to jest profeska,
1: no,
0: a nie tam jakaś
1: państwa,
0: ucho na taśmę dwustronną, no gdzie tam, no. Wnuk nie okazał się nie być wnukiem, nawet nie był Malezyjczykiem, tylko z innego kraju, ze Sri Lanki, oboje państwo chcieli do Niemiec po prostu pojechać, wjechać, nielegalnie.
1: Przez Polskę. Za 18 minut 8 poranny program Radia Plus, to rano wstaje, zróbmy rano tak, żebyśmy byli do siebie podobni. Nie, to najważniejsze.
0: Bilet z Delhi drogi, no nie starczyło im na profesjonalne przygotowanie się do oszustwa.
1: To prawda. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Będzie Manam krakowski Splin. Będziemy czekać również na wasze kartki pocztowe. Mogą być z Delhi, mogą być, nie wiem skąd, z jakiejś fajnej polskiej miejscowości. Czekamy.
2: Reklama. Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy F i A w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd AKPOL Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu. Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Reklama.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Where do you go? Świetne pytanie. Gdzie byliście? Pytamy was i czekamy na zdjęcia. W zasadzie jedno zdjęcie takie pocztówkowe, bo w tym roku, w te wakacje chwalicie się pocztówkami.
2: A my mamy dla was zestaw wakacyjnych gadżetów. Na pewno się jeszcze przydadzą. A do tego oczywiście kartkę pocztową, również naszą, plusową. O!
1: I naprawdę nie kupujcie jakichś pocztówek, tylko wyślijcie nam swoje zdjęcie z prywatnych zasobów, takie, które najbardziej wam się podoba. Jest takie wakacyjne i wspomnieniowe.
2: Czekamy na ładne widoki. Doczki.
1: Tak jest, może być wspomnienie z wczoraj, sprzed tygodnia, ale są tacy, którzy wysłali nawet sprzed paru lat. Do tego napiszcie kilka słów pozdrowień. Jak to na pocztówce, ale to wszystko na naszej stronie internetowej lato.radioplus.pl.
2: Zapraszamy.

0: Pytamy dzisiaj na naszym profilu facebookowym, tak do śniadania trochę, czy posiłki powinny tylko smakować, czy też wyglądać, bo mamy prawdziwe dzieło Van Gogha dzisiaj na obrazku. Ja co napisał, kuchnia to też czasami artyzm, ale dla mnie najpierw musi smakować, a przy okazji może też wyglądać.
1: No, tak, dobrze. To
0: są tacy, którzy jedzą oczami.
1: Co prawda, za chwilę na naszej antenie, a to chyba ilości bardziej...
0: Nie, to w drugą stronę, nie jedzą.
1: A też. Dobrze, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, prognoza pogody, 8 się zbliża.
2: Reklama.
3: Masz 55 lat lub więcej? Idealnie. Twoje doświadczenie i lojalność to atuty dla każdego pracodawcy. Zadbaj o swoją stabilność finansową, zdrowie i realizuj się zawodowo. Szczegóły na Facebooku Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim. Kampanię realizuje firma usługi psychologiczno-edukacyjne Magister Małgorzata Laskowska w partnerstwie z Marifa Szkolenia i Edukacja Artur Kapiński. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską w ramach projektu Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim, realizowanego w ramach programu Funduszy Europejskiej dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
4: Dziś środa. Najlepszy dzień na lody. Na lody. Tylko w Holiday Park Szczecin w każdą środę wszystkie lody kupisz aż 50% taniej. Do wyboru pyszne lody włoskie i gałkowane. Wszystkie smaki objęte promocją. Wpadnij z rodziną lub znajomymi, zrób sobie słodką przerwę i ciesz się letnią atmosferą i atrakcjami w Holiday Park Szczecin. W każdą środę wszystkie lody taniej o 50%. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Wendy.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Kolejna wymiana ciosów i tajemnicza wizyta szefa CIA w Moskwie to na początek. Kto jest odpowiedzialny za tragedię na Solnej w Krakowie, spór o bezpieczeństwo po sobotnim wypadku? Na koniec powiemy o niezwykłym odkryciu na terenie muzeum w Wilanowie. Minęła ósma, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zniszczenia, ofiary i ranni, kolejne wymiany ciosów między Kijowem a Moskwą. Czteroletnie dziecko i kobieta zginęli w rosyjskim ostrzale Czernichowa na północy Ukrainy. Z kolei w Rosji znów uderzono w magazyn sieci sklepów internetowych. Są doniesienia o uszkodzeniu rafinerii. Nie milkną tymczasem echa tajemniczej wizyty szefa CIA w Moskwie. John Radcliffe miał osobiście ostrzec Kreml: lepiej tego nie róbcie.
2: Według Wall Street Journal John Radcliffe miał się spotkać z prezydentem Rosji, by ostrzec go, że Waszyngton wie o planach Kremla. Chodzi tu o wielką mobilizację zapowiedzianą w Rosji na jesień. Według analityków gazety może to oznaczać, że amerykański wywiad wiąże te plany z otwarciem nowego frontu. Eksperci prognozują, że może to być kolejny kierunek uderzenia na Ukrainę albo atak na kraje natowskie. Szef CIA swoją delegację rozpoczął w niedzielę. Na pokładzie rządowego samolotu dotarł do Rygi, skąd dwa dni później wojskowym Boeingiem C-17A poleciał do Moskwy. Prasa za oceanem przypomina dziś, że po raz ostatni wizyta na tym szczeblu miała miejsce w listopadzie 2021 roku. Rząd USA ostrzegał wtedy Kreml, że wie o planach inwazji na Ukrainę. Te rozmowy nie powstrzymały jednak Putina przed uderzeniem kilka miesięcy później.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Czy za tragedię odpowiedzialni są urzędnicy? Trwa spór między krakowskimi radnymi a miastem w sprawie bezpieczeństwa na Solnej. To po sobotnim wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczne dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Sprawę śledzi nasz krakowski reporter Jakub Solarz.
3: Krakowscy radni twierdzą, że mimo apeli o zabezpieczenie niebezpiecznych punktów na ulicy Solnej i ulicy Zabłocie, miasto oraz policja odmawiały jakichkolwiek działań. Według służb nie było tam zagrożenia. Składam zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędników, mówi Rafał Zawiślak, radny z klubu Kraków dla mieszkańców.
4: To ekstremalny przypadek, kiedy za psychologię urzędników ktoś naprawdę zapłacił życiem.
3: To nie miasto jest winne tej tragedii, komentuje Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa.
5: Nie należy nigdy na ludzkiej tragedii robić polityki.
3: Krakowski magistrat zapewnia jednak, że jeszcze w tym tygodniu na ulicy Solnej pojawią się progi zwalniające.
1: Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., usłyszał już zarzuty, nie przyznaje się do winy. Mężczyzna na 3 miesiące trafił do aresztu, grozi mu 8 lat więzienia. Są pieniądze na wypłaty dla personelu, ale nie udało się uniknąć cięć. Szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie ma problemy finansowe. Placówka z trudem uregulowała bieżące należności wobec pracowników kontraktowych, kosztem jednak studentów Wydziału Lekarskiego i Pielęgniarstwa, którzy pracowali w ramach programu pomocy pielęgniarskiej i asysty lekarzy. Szukamy oszczędności, przyznaje rzeczniczka placówki Magdalena Knop.
6: Jedną z takich decyzji było zakończenie programów pomocy pielęgniarskiej i asystenta lekarza, dzięki którym to programom studenci kierunków medycznych, takich jak pielęgniarstwo czy kierunków lekarskich, mogli zdobywać w naszym szpitalu praktyczne doświadczenie, a jednocześnie oczywiście stanowili jakieś dodatkowe wsparcie dla naszych zespołów. Natomiast nie byli częścią wymaganej obsady medycznej, na której opiera się zabezpieczenie wszystkich świadczeń dla pacjentów.
1: Pracujący w szpitalu studenci dostaną wypłatę za sierpień, ale od września rezygnuje on z ich usług.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Fundamenty XIX-wiecznych budowli odkryte w Wilanowie. Muzeum Pałacu Króla Jana III razem z archeologami z UKSW odsłoniło ukryte dotychczas pod powierzchnią rezerwatu Morysin fundamenty dawnych zabudowań w tak zwanym domu stróża. Jak tłumaczą badacze, są w zaskakująco dobrym stanie.
7: Można było podejrzewać, że są to zabytki architektoniczne wysokiej klasy, gdyż projektantami byli Franciszek Maria Locci i Christian Piotr Aigner. Tak więc architekci, którzy w XIX wieku tworzyli najważniejsze budynki w Warszawie. Tak więc tutaj mamy udział także w tym ich geniuszu, który pozwolił właśnie te oryginalne, unikalne do sprawy formy stworzyć i do tej pory jeszcze się zachowały.
1: Mówił dr Rafał Solecki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oprócz fundamentów odnaleziono też zabytki ruchome, m.in. elementy zdobnicze mebli wykonane z brązu, zdobienia sztukatorskie i porcelanowy talerz z międzywojennej zastawy stołowej. Już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
8: Pogoda. pogoda w Szczecinie. Przed nami ostatnia środa sierpnia i będzie ona jak z obrazka. Dużo słońca, błękitne niebo, zachmurzenie niewielkie, bez opadów. Idealnie, żeby się powoli żegnać z wakacjami. Temperatura osiągnie maksymalnie 23 stopnie, wiatr wieje umiarkowanie, ciśnienie w Szczecinie 1022 hektopaskale.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Zawsze tam, gdzie ty, przynajmniej o poranku, to do Kasi mówię teraz. Dzień dobry, mamy środę, 26 sierpnia.
10: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
9: Tomek Waloszczyk.
10: Zapraszamy do godziny 9:00. No i jesteśmy z wami cały czas z przebojami z nutą nostalgii.
9: A zawsze tam, gdzie ty, to oczywiście Lady Punk.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: No leci, Krzysztof, leci.
2: Aj, czy doleciał? Właśnie, czy
3: dzień
2: ty już...
3: dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Wróciłeś z tego miejsca pocztówkowego, czyli dokładnie z Sycylii?
3: Tak, tak, wróciłem właśnie z Sycylii, ale to byłem w maju, w tym roku. Mhm. Było przepięknie, słonecznie. No i oczywiście, jak tam na tej pocztówce zaznaczyłem, weszliśmy sobie na tą Etnę, gdzie tunele były czterometrowe wykopane w śniegu.
2: W śniegu? No dobrze, przestraszyliśmy się trochę, bo ta Etna dymiła ostatnio i był problem, żeby wrócić z Sycylii, ale ty byłeś w maju, więc wszystko w porządku.
1: Czekaj, ale tu super jest, bo plaża jest pusta. W ogóle prawie nikogo nie ma, no.
3: Oj tak, nikogo prawie nie było, plaża była do nas.
1: Super.
2: Co więcej, widzę, że w formie jesteś, jeśli chodzi o wyskoki.
3: Wysłałem to zdjęcie kolegom z pracy, to też byli zadowoleni. Zaskoczeni.
2: To był jakiś taki wymarzony kierunek, czy może stałe miejsce pobytu wakacyjnego?
3: Nie. To oczywiście moja małżonka wybrała kierunek.
2: Oczywiście.
3: Ja tylko towarzyszyłem.
1: No dobrze, fantastycznie. Cieszę się, że wakacje się udały. Mamy dla was zestaw gadżetów, które wysyłamy do was.
3: Żony
1: Ostrów, fajne miejsce wybrała. No i gratulujemy tak wysportowanego męża. Do usłyszenia.
3: Dziękuję, do usłyszenia. Koniecznie. Miłego dnia życzę.
1: Dziękujemy. Kwadrans po godzinie 8, poranny program Radia Plus, która nastaje. Świetne zdjęcie, naprawdę.
0: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz idealnego samochodu? Poznaj nową Toyotę Yaris Cross, jeszcze bardziej nowoczesną i gotową na każdą podróż. Teraz już od 551 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One oraz Toyotę Yaris dostępną od ręki. Sprawdź naszą ofertę już dziś w salonach Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Dodatkowo przy zamówieniach złożonych do końca miesiąca otrzymasz voucher wartości 1000 zł na oryginalne akcesoria Toyoty. Toyota Kozłowski. Twoja Toyota jest bliżej niż myślisz.
6: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
7: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
0: Reklama.

0: Sabrina i Boys Boys na antenie Radia Plus, 26,5 minuty po godzinie 8. Skoro ma nie tylko smakować, ale i wyglądać, albo wyglądać i smakować, to mam tutaj trójkę najlepszych zup na świecie.
1: No, słucham. Na pomidorowa, miejscu... rosół...
0: A, nie, nie.
1: I co?
0: Wori Wori.
1: Kto?
0: Wori Wori na pierwszym
1: ale
0: miejscu.
1: Ale ja pierwsze słyszę.
0: Jest też wersja Bori Bori, ale chodzi o zupę z Paragwaju.
1: Bori Bori.
0: Tak, nie boli Bori. Potem, ale słuchaj, na drugie miejsce jest jeszcze gorsze. Beiran Korbasi. Aha. Z Turcji. Z szyi jagnięcej, policzka jagnięcego podawanych z ryżem. No i na trzecim miejscu Yokohama Style Ramen z Japonii, różniący się
1: no, ramen
0: od tokijskiego
1: to już słyszałem,
0: bulionem.
1: Tak, nawet ja bym kiedyś.
0: Jeśli chodzi o to Wori Wori, no to tam są takie gluseczki z kaszy kukurydzianej, serem, to wszystko w bulionie z kurczaka, zioła, warzywa. Taka bardzo esencjonalna zupa. Podobno podstawa w kuchni portugalskiej, zarówno w mieście, jak i na wsi. A my wolimy jednak pomidori, pomidori, czyli naszą polską pomidorową.
1: Tomato soup, jakby ktoś pytał.
0: Jakby kto pytał. No to już wiemy. Zupa sycąca, zupa zawsze musi być, zupa rozgrzewa i tak dalej, i tak dalej. Robinson on it lonely, chociaż chłodniki też są praktykowane u nas, ale to
1: sezon
0: chyba
1: sezon na chłodniki już się skończył.
0: No to Roy Orbison jeszcze przez chwilę w Radio Plus.

0: Jak mówiła Kasia tylko przez chwilę, bo czas nas goni, za chwilę wiadomości w Radiu Plus, prognoza pogody, ta niechłodnikowa już, znaczy chłodnikowa, znaczy taka chłodna będzie. No.
1: Ale potem się zupa zagrzeje i będzie wszystko okej, posłuchajmy.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest 8:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Belgia i ponad 300 osób zakażonych salmonellą. To po spożyciu jaj pochodzących z fermy drobiu we Flandrii. Niewykluczone, że mogły trafić także do kilku innych państw europejskich, w tym Polski. Jak przekazał RTL Info, przedsiębiorstwo z Antwerpii, z którego pochodzą jaja, zaopatrywało Czechy, Francję, Hiszpanię, Holandię, Luksemburg, Polskę, Portugalię i Włochy. W samej Belgii i sąsiednim Luksemburgu sprzedano nawet 2 miliony jaj, które mogły być zanieczyszczone salmonellą, twierdzi Reuters. Wszedł do pokoju kuracjuszek i podawał się za masażystę. Policja z Jeleniej Góry zatrzymała 56-letniego mężczyznę, który dostał się do jednego z sanatoriów. Przebywającym tam pensjonariuszkom zaoferował swoje usługi, twierdząc, że jest masażystą. Zgodziła się na to jedna z kobiet, którą mężczyzna zaczął dotykać w miejsca intymne. Poszkodowana powiadomiła policję, ta przejrzała kamery monitoringu i na tej podstawie zatrzymała 56-latka. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Warszawa kupi system antydronowy, pisze Gazeta Wyborcza. Jak zapowiada ratusz, pozwoli on wcześniej wykrywać ewentualne zagrożenia i pozwala też na szybszą reakcję służb. Wdrożenie sprzętu o wartości 1 000 000 zł zaplanowano jeszcze na ten rok.
2: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz, serwis. Zaczynamy od informacji o zmianach w komunikacji miejskiej. Dziś w godzinach 11-12.30 z powodów technicznych zamknięta zostanie ulica Roosevelta. Wyłączone zostaną z obsługi pasażerskiej przystanki Plac Rodła. W godzinach 10.30-13 komunikacja miejska funkcjonować będzie ze zmianami. Przystankiem początkowym dla linii 68-107 będzie przystanek Plac Rodła, wspólny z liniami 2-3-10. Przystankiem początkowym dla linii C będzie przystanek Plac Rodła zlokalizowany w ciągu Alei Wyzwolenia przed skrzyżowaniem z ulicą Mazowiecką. Autobusy linii 58-59-101. Podjazd do przystanku początkowego Plac Rodła będzie odbywał się z pominięciem ulicy Roosevelta ulicami Matejki i Mazowiecką. 500 000 zł na cele charytatywne. Taki wynik już dziś osiągnie Galeria Szpargałek. Na półkach jak zwykle czekać będzie wiele skarbów. W środę galeria jest otwarta w normalnych godzinach od 10 do 17. Po przekroczeniu 500 000 zł klienci i goście zostaną poczęstowani okolicznościowym tortem. Dla zebranych przewidziano też drobne upominki. Słońca nam dziś raczej nie zabraknie. Oczywiście ci, co lubią narzekać, pewnie będą, że za dużo słońca to wciąż za mało słońca. Ale dziś zachmurzenie niewielkie, więc słońce się nie schowa. Temperatura wynosi 14 stopni, wiatr wieje umiarkowanie z kierunków wschodnich, ciśnienie 1022 hektopaskale.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
3: To teraz do tej pogody dodamy jeszcze trochę wiatru od Patryka Swayze. She's like a wind w Radiu Plus.
4: Zapraszamy do 9:00. Kasia Kozimor.
3: Tomek Waloszczyk.
4: A za chwilę też Santana i Corazon Espinado.

0: Disco razem Espinato Santana w Radio Plus za 18 minut 9.
1: Zrobiła się awantura mała w Olsztynie, ponieważ pewien pan dostał dofinansowanie, dotację w wysokości 84 tysięcy złotych. A pan jest astrologiem i dostał dotację, nie tylko chodzi o to, że on jest astrologiem i tam sobie z gwiazd próbuje przyszłość jakoś wyczytać, nie sobie pewnie,
0: chyba
1: innym.
0: Chyba nie sobie, tak, innym za duże pieniądze.
1: Tak, ale on też w tym wniosku napisał, że on chce dzięki dotacji poznać języki obce, między innymi niemiecki, angielski i rosyjski. Ten rosyjski, bo on mówi, że po rewolucji październikowej mnóstwo ciekawych książek o astrologii powstało właśnie w tym języku i on ma się zamiar dokształcać.
0: A, że w ten sposób, tak?
1: No, tak.
0: Więc, a, że astrolog, tak?
1: Tak, no, gwiazdy na niebie to język międzynarodowy, więc może by się obyło bez tych pieniędzy.
0: Ale słuchaj, z dotacjami to jest tak, że trzeba udokumentować, że się wydało na to i na tamto.
1: No to ja podejrzewam, że on się będzie uczył tych języków teraz, tak.
0: Tak,
1: no.
0: Okay.
1: Tylko ciekawe, czy te przewidywania będą bardziej
0: jak
1: dokładne,
0: na razie,
1: czy nie.
0: Gwiazda pomyślności mu świeci.
1: No niech mu nigdy nie zagaśnie, ale jednak to są nasze pieniądze publiczne, więc sprawdzajmy, na co są wydawane.
0: Dobrze, za chwilę o to One Disco, będzie też MD i Enola Gay.
2: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Płaszczownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Płaszczownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
5: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
6: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
5: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
6: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
5: No w Brikomanie, a gdzie?
7: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.

0: 4 minuty będzie godzina 9 w Radiu Plus.
1: To jest taka godzina, o której mówimy, miło było, się skończyło, ale zapraszamy jutro o poranku znowu od 6, to będzie czwartek, ale warto zostać z nami w dalszym ciągu.
0: Czyli chciałeś powiedzieć, ciąg dalszy nastąpi.
1: Nastąpi.
0: No dobrze, przebojów z nutą nostalgii też nam nie zabraknie również po godzinie 9, kiedy to przedstawia cię będzie Agnieszka Morawska. Także życzymy udanego dnia z Radiem Plus, a my to co do kuchni się wycofujemy powoli.
1: Do kuchni, ale dopiero po śniadaniu.
0: Wyglądało i żeby smakowało.
1: To prawda.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Strzały w Żorach na Śląsku. W trakcie policyjnej akcji samochód potrącił funkcjonariusza. O szczegółach za chwilę. Poseł PiSu na Ibizie, czyli kolejne rewelacje w sprawie afery Zonda Krypto. Liczymy się przed szkołą. Sprawdzamy, ile wydamy przed pierwszym dzwonkiem. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek strzelanina podczas akcji CBŚP w Żorach na Śląsku. Ranny został mundurowy. Potrącił go samochód, który próbowali zatrzymać.

0: funkcjonariusze. Wtedy właśnie padły strzały.
1: Miało tam miejsce zarówno w trakcie czynności potrącenie jednego z policjantów, jak również inny policjant oddawał strzały w kierunku pojazdu celem jego unieruchomienia. Pojazd został zatrzymany, a w następstwie tego osoby również.
0: Mówi nam Marcin Leśniak z policji w Żorach. Jak udało nam się ustalić, ranny funkcjonariusz nie odniósł poważnych obrażeń. Została mu udzielona pomoc na miejscu. Kolejne rewelacje w sprawie afery z giełdą kryptowalut. Poseł PiSu Michał Moskal kilka miesięcy przed bankructwem Zonda Krypto miał się spotkać z jej prezesem na Ibizie, donosi Wirtualna Polska. Polityk po powrocie z wyspy zaczął angażować się w sprawę branży kryptowalut. Doniesienia w tej sprawie śledzi Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, jak do sprawy odnosi się sam polityk?
2: W wydanym rano oświadczeniu Michał Moskal przekonuje, że nigdy nie współpracował z szefem Zonda Krypto, a spotkanie z nim na Ibizie polegało na omówieniu udziału w konferencji dotyczącej gospodarki. Polityk zapewnia, że za bilety lotnicze i hotel zapłacił sam. Tymczasem według doniesień portalu poseł nie zgłosił wyjazdu do tzw. rejestru korzyści, co było jego obowiązkiem. Polityk po tym spotkaniu wyraźnie sprzeciwiał się rządowemu projektowi ustawy o kryptoaktywach. Wczoraj prokurator generalny zapewniał, że w śledztwie w sprawie całej afery Zonda Krypto jest wyraźny przełom, ale szczegółów nie chciał ujawnić.
3: Cały czas trwają czynności. To jest kwestia tygodni. Wtedy opinia publiczna pozna te dowody, które mamy.
2: Mówił minister Waldemar Żurek. Nadal nie wiadomo więc, czy szef giełdy, o czym donosiły wcześniej media, został w ogóle przesłuchany przez śledczych.
0: Tematem zajął się Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Kredki, flamastry, piórniki i tornistry to ostatni moment na skompletowanie wyprawki szkolnej. Rodzice jak co roku ruszają na duże zakupy, które potrafią mocno obciążyć domowy budżet. Jak bardzo? Sprawdzał Olek Ruszkowski.
4: Więcej zapłacimy za kredki i worki na WF, a mniej na przykład za zeszyty. Dobrym pomysłem może być wybranie się na zakupy dopiero po rozpoczęciu roku szkolnego, mówi Agnieszka Grzelak z firmy Pan Paragon.
5: Co roku widzimy ten trend, że najwięcej promocji możemy znaleźć właśnie w gazetkach promocyjnych tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego lub tuż po jego rozpoczęciu.
6: No jestem w ciężkim szoku, że to wszystko tak drogo w tym roku kosztuje.
7: Kredki, długopisy, tak, ołówki, gumki, piórniki. Na pewno podrożały tornistry, czyli te plecaki, tak?
4: Rodzice według badań przeprowadzonych przez PayPo planują wydatki od 250 zł do 500 zł na zakupy dla jednego dziecka.
0: Natomiast według badań firmy Pan Paragon podstawowa wyprawka zawierająca 14 najczęściej kupowanych produktów kosztuje w tym roku 123 zł i 48 groszy.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Fani astronomii, szykujcie się na kolejne widowisko na niebie. Przed nami zaćmienie Księżyca, to już w piątek. W Kaliszu wspólne obserwacje zaplanowano na polach marsowych od 4:30 rano.
9: To głębokie zaćmienie Księżyca, bo ponad 90% wypada o takiej porze, kiedy Księżyc jest już na zachodzie, a jednocześnie wschodzi słońce. Będziemy od godziny 4:30 mniej więcej do godziny 6:00, ale im później, im bliżej tego słonecznego obrzasku, tym Księżyc będzie niżej i te warunki do obserwacji będą coraz gorsze.
0: Mówi nam Radosław Pior z Koła Astronomicznego Malapert w Kaliszu. Zaćmienie Księżyca będzie można oglądać gołym okiem, ale organizatorzy spotkania będą mieli też lornetki i teleskopy.
8: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
10: 9:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Twist in my sobriety i Tanita Karam na początek, a w kolejce czerwone gitary.

0: Dusty Springfield in Privat w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. 19 minut prawie po 9 na zegarze. Teraz 26 dzień sierpnia w kalendarzu i środa. A jak środa, to pytam, co mi w duszy gra i pierwsza podpowiedź już za chwilę. Niezmiennie czekamy także na Wasze pocztówki. Na radioplus.pl proszę zrobić zdjęcie, wypełnić formularz, dołączyć pozdrowienia z wakacji i później czekać na mój telefon dzisiaj jeszcze i także od Janka Pasterskiego. Ale na razie muzyka. Za moment. Aha, i Take On Me. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Ride Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
3: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
4: No, bo mają wszystko taniej.
3: A jeszcze jakiś?
4: Bo mają najlepszy wybór.
3: No i?
4: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
3: Ciekawe, co jeszcze?
4: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
5: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.

Somebody to Love i Queen w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze teraz 28 minut do 10, a środa w kalendarzu, więc pytam, co mi w duszę gra i zasadę na początek. Do 10.30 trzy podpowiedzi. Waszym zadaniem jest odgadnąć hasło, ale nie tylko. Trzeba też napisać jedno, dwa zdania, z czym wam to hasło się kojarzy. I to jest bardzo ważne, żeby to napisać, bo nie ma zasady, kto pierwszy, ten lepszy. Chyba że te odpowiedzi rozbudowane będą tak samo ciekawe w kilku wiadomościach, to wtedy zdecyduje kolejność zgłoszeń. SMS-y wysyłamy pod numer 691-141-141 do zdobycia torba, co mi w duszy gra. I coś do tej torby jeszcze w ramach niespodzianki dorzucę, jeszcze nie wiem co. Czas na pierwszą podpowiedź. Dodam jeszcze tylko, że hasło składa się z jednego słowa, a podpowiedź numer jeden brzmi: może być zakochany. Druga podpowiedź do zagadki, co mi w duszy gra? Za chwilę. Albano, Romina Power i Felicita. Teraz.

0: Together Forever, Rick Astley w Radio Plus Lato z nutą nostalgia. Ta piosenka mogłaby pasować do hasła, o które dzisiaj pytam. Taka dodatkowa podpowiedź. A podpowiedź numer dwa, dotycząca właśnie tego, co mi w duszy gra, brzmi tak. Wielorasowiec albo Rojek na drugiej płycie. No i ma dzisiaj swój dzień, między innymi. Hasło składa się z jednego słowa, a oprócz hasła liczy się także to, co do tego o tym haśle napiszemy. Napiszcie jedno, dwa zdania, które Wam się z tym hasłem kojarzą. Numer SMS-owy 691-141-141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie po 10. Radio
1: Plus. Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.

3,5 minuty do 10 teraz na zegarze, a ja przypominam, że cały czas czekamy na wasze pocztówki. Pocztówki z wakacji, pozdrowienia z wakacji. Te dobiegają już końca, ale trzeba się cieszyć albo wspominać to, co się wydarzyło. I na takie zdjęcia czekamy na radioplus.pl, specjalny formularz. Proszę kliknąć, wypełnić, załączyć zdjęcie z wakacji, dołączyć pozdrowienia. I my odwdzięczymy się tym samym. Proszę czekać na telefon jeszcze dzisiaj ode mnie, a później od Janka Pasterskiego.

0: Reklama.
1: Dziś środa. Najlepszy dzień na lody.
2: Na lody.
1: Tylko w Holiday Park Szczecin w każdą środę wszystkie lody kupisz aż 50% taniej. Do wyboru pyszne lody włoskie i gałkowane. Wszystkie smaki objęte promocją. Wpadnij z rodziną lub znajomymi, zrób sobie słodką przerwę i ciesz się letnią atmosferą i atrakcjami w Holiday Park Szczecin. W każdą środę wszystkie lody taniej o 50%. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Wendy.
0: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Dwa ciała w mieszkaniu w Kutnie. Służby ustalają przyczynę śmierci. Jaja skażone salmonellą w Belgii mogły trafić na polski rynek. Ogromny pożar pod Barceloną. Ogień strawił już ponad 30 hektarów. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Makabryczne odkrycie w Kutnie i śledczy w akcji. W jednym z mieszkań znaleziono dwa ciała, kobiety i mężczyznę. Służby wezwał zaniepokojony sąsiad. Do środka mundurowi weszli siłowo. Na razie policja nie chce udzielać szczegółowych informacji w tej sprawie.
2: Sprawa jest prowadzona w formie śledztwa pod nadzorem prokuratury, więc na obecnym etapie z uwagi na dobro prowadzonego postępowania nie udzielamy dodatkowych informacji.
1: Mówi Izabela Wypychowska z Policji w Łodzi. Kluczowe dla kryminalnych jest teraz ustalenie przyczyny śmierci tych dwóch osób. To wyjaśni sekcja zwłok. Jaja skażone salmonellą z Belgii mogły trafić na polski rynek. Chodzi o jedną z partii dostaw wysyłanych do 8 krajów europejskich, w tym właśnie nad Wisłę. Belgijskie służby sanitarne

0: potwierdziło ognisko zakażenia na fermie jednego z większych eksporterów jaj z okolic Antwerpii. O tym Mateusz Chłystun, jak wykryto zainfekowaną partię?
1: Belgijska Agencja Bezpieczeństwa Łańcucha Żywnościowego wykryła ją po tym, jak ponad 300 osób zgłosiło się do placówek medycznych z objawami zatrucia pokarmowego. Wszystkie spożywały jaja pochodzące od tego samego dostawcy. Inspektorzy tej instytucji mówią o pierwszym w kraju zatruciu salmonellozą na tak dużą skalę. Szacują przy tym, że do konsumentów w Belgii i Luksemburgu mogły trafić nawet 2 miliony sztuk skażonych jaj. Ze sklepów wycofały je już tymczasem Holandia, Francja, Włochy i Portugalia. Eksporter wysyłał je jednak także m.in. do Polski i Czech.
0: To był Mateusz Chłystun, dziękujemy. Ogromny pożar pod Barceloną. Kilkanaście tysięcy mieszkańców z zakazem opuszczania domów. Od wczoraj płonie park krajobrazowy obok katalońskiej stolicy. Ogień strawił już około 35 hektarów. Kilkadziesiąt osób z zagrożonych domów ewakuowano. Ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko, relacjonują świadkowie. Trochę to niepokojące. Sytuacja jest w pewnym stopniu opanowana. Nadal jest tam sporo ognia. Z tego co widziałem, sporo ognia było w jednej części. Potem rozprzestrzenił się dalej. A wygląda na to, że ogień się nie zatrzymuje.
2: To
0: już drugi pożar w regionie tego lata. Po poprzednim w połowie sierpnia służby zatrzymały osobę podejrzaną o podpalenie.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Muzyka znów rozbrzmiewa w krakowskich zabytkach. To za sprawą jednego z najstarszych i najbardziej prestiżowych cykli koncertowych w mieście, czyli 51. Festiwalu Muzyka w Starym Krakowie.
4: Prezentujemy muzykę od średniowiecza do współczesności. Muzyka jest prezentowana w salach i w zabytkowych miejscach Krakowa. Także meloman, będący na tym festiwalu, może codziennie być w innym miejscu, słuchać innej muzyki i innych wykonawców.
0: Mówił Maciej Michalik, menadżer festiwalu, a koncerty odbywają się codziennie do końca sierpnia.
3: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: 10:03, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Say You, Say Me i Lionel Richie. Na początek tej godziny.

0: Waterloo i Abba w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, prawie 18 minut po 10 na zegarze. Pora na trzecią, ostatnią podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. Przypominam, hasło składa się z jednego słowa, a podpowiedź numer 3 brzmi tak. Kudłaty, bury, fajny pies. Przypominam, hasło składa się z jednego słowa. Waszym zadaniem jest odgadnąć nie tylko hasło, ale przede wszystkim to, co z tym hasłem Wam się kojarzy. Na SMS-y pod numerem 691-141-141 czekam jeszcze około 5 minut, a do zdobycia torba, co mi w duszy gra, plus niespodzianka. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
6: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
7: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
8: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
9: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
10: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

0: Watching Me i Rockwell w radiu Puste Lato z notą nostalgii. Czasami też mamy wrażenie, że ktoś nas śledzi, wzrokiem podąża za tym, co na przykład robi nasza dłoń, gdy coś jemy i potem tak sprawdza. I to jest właściwie pies, ale kundelek. O to mi dzisiaj chodziło i to jest prawidłowe hasło odgadł między innymi Maciej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Macieju, napisałeś o tym, że kundel się kojarzy z takim psem, który nie potrzebuje rodowodu, żeby być wyjątkowym. Trochę łobuziak, trochę przytulak, zawsze wierny i z charakterem. Taki zwyczajny swojski pies, który często okazuje się najlepszym przyjacielem człowieka. Czy jesteś szczęśliwym posiadaczem kundelka?
1: Kundelka może nie, ale pieska, a nawet piesków od dzieciństwa tak.
0: Czyli gdzieś świętujesz dzisiaj, bo dzisiaj właśnie jest Dzień Psa, więc kundelek jak najbardziej się tutaj zalicza.
1: Święto jest, także będziemy świętować.
0: Czyli
1: jak najbardziej.
0: Czyli ten piesek, niekoniecznie ten wielorasowiec, ale myślę, że takie też się zdarzają i są najwspanialsze, najkochańsze, chociaż każdy dla właściciela psiak jest po prostu najwspanialszy na świecie i tutaj nie ma co udawać. Mam dla ciebie prezent, torba Co Mi W Duszy Gra. Coś do tej torby jeszcze dorzucę, a jeśli ty masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Pozdrawiam rodziców, mam nadzieję, że słuchają Radia Z. Pozdrawiam Elę i Jacka ze Słupska, a także całą Warszawę i cały Mokotów.
0: Bardzo dziękujemy za pozdrowienia i ja mam nadzieję, że jednak rodzice słuchają Radia Plus. Ale oczywiście Radio Z też pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego, Macieju. Do usłyszenia.
1: Dzięki bardzo, na razie, cześć.
0: La Isla Bonita i Madonna teraz w Radio Plus.

Rubec i Sugar Baby Love w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a jeśli o słodycze chodzi i słodycz taką w czystej postaci, no to chyba myślimy dzisiaj o tym samym w kontekście Dnia Psa właśnie, czyli o słodkich szczeniaczkach. Chociaż wszystkie zwierzaki bywają słodkie, są słodkie, no ale jednak dzisiaj błyszczą psy, bo mają swój dzień. Ale a propos błysków, to dzisiaj także dzień brokatu, chociaż psiaki tego brokatu nie potrzebują, żeby zabłysnąć, w przeciwieństwie do niektórych ludzi. Na zegarze 17:16 do 11 i jeszcze do 11 między innymi Enya i Only Time.

0: Reklama.
1: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349. I Farbetulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
6: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
7: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: W życiu nic nie zagraża. Francuska w ciąży zaatakowana przez żubra w Puszczy Boreckiej. Dyrektor CIA z wizytą w Rosji. Rozmawiali o kontaktach między służbami. Kolejny Polak w barwach Juventusu. Kamil Grabara przeszedł do włoskiego giganta. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Życiu dziecka i matki nic nie zagraża. 38-latka w ciąży, którą wczoraj podczas spaceru w Puszczy Boreckiej zaatakował żubr, pozostaje jednak pod opieką lekarzy. Wolnożyjące zwierzę wyszło z lasu, gdy małżeństwo z Francji spacerowało po drodze powiatowej Jeziorowskie-Czerwony Bór.
2: W pewnym momencie zwierzę uderzyło kobietę dwukrotnie głową w nogę. Kobieta upadła i doznała obrażeń. Na miejsce został wezwany lotniczy zespół ratownictwa medycznego. Poszkodowana będąca w 16 tygodniu ciąży została przetransportowana do szpitala w Giżycku.
1: Relacjonuje Iwona Chruścińska z giżyckiej policji. Poszkodowana kobieta przebywa na oddziale urazowo-ortopedycznym pod kontrolą ginekologa. Po tym incydencie żubr uciekł, a służby przypominają, że dzikie zwierzęta należy obserwować tylko z bezpiecznej odległości. Kreml w końcu zabrał głos po tajemniczej wizycie w Moskwie. Spotkanie z szefem CIA dotyczyło kontaktów między służbami bezpieczeństwa, oświadczył rzecznik rosyjskiego prezydenta. To była pierwsza w tym kraju wizyta dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej od prawie 5 lat. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
3: Najpierw Moskwa nabrała wody w usta, twierdząc, że nic nie wie ani o amerykańskim samolocie, ani o jakichkolwiek rozmowach z przedstawicielami USA. Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, potwierdził w rozmowie z Washington Post, że John Ratcliffe, szef CIA, złożył wizytę w stolicy Rosji. Tematem rozmów były kontakty między służbami bezpieczeństwa obu państw. Ratcliffe, który wcześniej negocjował z Rosjanami m.in. wymianę więźniów, jest jednym z najbardziej zaufanych

0: ludzi Donalda Trumpa. Spotkanie odbyło się w cieniu dalszej eskalacji i nasilenia walk na froncie w Ukrainie,
1: gdzie 4 osoby zginęły, a ponad 80 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków w ciągu minionej doby. Wśród ofiar i rannych są dzieci. Z kolei Ukraińcy uderzyli dronami w magazyn rosyjskiego giganta e-commerce Wildberries w obwodzie tambowskim. Po ataku zakład stanął w ogniu. Pożar objął 100 tysięcy metrów kwadratowych. Umowa warta miliardy euro. Polska wraz z Hiszpanią kupią samoloty tankujące. Rząd w Madrycie zatwierdził wspólny zakup i zapewnienie wsparcia logistycznego potrzebnego do wprowadzenia ich do służby. Przypomnijmy, w lipcu szef MON-u informował, że Polska zamówi 4 tankowce powietrzne, które będą wsparciem m.in. dla myśliwców. Wspólna umowa Polski z Hiszpanią jest warta prawie 5,5 miliarda euro.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Kolejny polski piłkarz w barwach Juventusu i to w jego bramce. Do zespołu Starej Damy dołączył Kamil Grabara. Polski bramkarz przeniósł się z Wolfsburga na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu za 11,5 miliona euro.
3: Hi,
1: cześć Bianconeri, jestem bardzo szczęśliwy, że podpisałem kontrakt z Juventusem. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć się z wami na Allianz Stadium. Tak przywitał się Grabara z kibicami w sieci. Na początku ma otrzymać rolę drugiego bramkarza. A przypomnijmy, że przez 7 sezonów bramkarzem Juve był Wojciech Szczęsny.
2: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
4: 3 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Ace of Base i The Sign w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, a to piosenka, która była przebojem, hitem lat 90. na wszystkich koloniach i obozach. I z kolonii obozów wysyłało się także pocztówki i my do tego wracamy. Prosimy Was o wysłanie pocztówki. Już nie trzeba iść na pocztę. Można ją nam wysłać internetowo radioplus.pl. Tam jest specjalny formularz. Czekamy na Wasze zdjęcie z wakacji z pozdrowieniami, takimi jak na pocztówce. A my odwdzięczamy się tym samym naszą pocztówką Lato z nutą nostalgii, z naszymi podpisami. Do tego jeszcze dokładamy czystą pocztówkę, żebyście mogli ją komuś wysłać, a do tego sporo letnich gadżetów Radio Plus, m.in. ręcznik plażowy, do tego koszulka i mnóstwo innych gadżetów. radioplus.pl, tam czekamy na Wasze pocztówki, a ja za chwilę dzwonię do kogoś, kto już taką pocztówkę wysłał. Radio
1: Plus. Reklama. Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin.

0: 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych. Holiday Park Szczecin.
1: Reklama.

0: wakacji w Radiu Plus.
1: A dzisiaj z tą pocztówką z wakacji przenosimy się na Majorkę, skąd napisała do nas Małgosia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Małgosia, to twoja pocztówka, gorące hiszpańskie słońce, szum turkusowych fal i nuta nostalgii w tle. Nadaje do was z samej Majorki, gdzie czas płynie wolniej, a kawa smakuje lepiej. Śle wam uśmiech, zapach oliwnych gajów i mnóstwo pozytywnej letniej energii. Do usłyszenia na antenie. Słyszymy się, bardzo nam miło za to, że troszeczkę nam przesłałaś tego krajobrazu hiszpańskiego. Czy jesteś jeszcze wciąż na Majorce, czy to...
2: Nie, już wróciłam.
1: Już wróciłaś?
2: Tak. W rzeczywistości.
1: Och, to boli, to czasami boli, jak się właśnie wraca bardzo z miejsca, boli, w którym jedynym problemem było to, gdzie dziś zjemy, albo na którą plażę pójdziemy, prawda?
2: Dokładnie, tak, dokładnie. A piękne czy... miejsca, także warto tam jechać i złapać taki inny oddech i odprężyć się, zapomnieć o wszystkim, co złe. Mhm.
1: Czyli Hiszpania, czyli Majorka konkretnie, baterie naładowane i jest warto tam pojechać, warto zwiedzać. A to było takie zwiedzanie, czy też odpoczywanie przede wszystkim?
2: Zwiedzanie, szczególnie zwiedzanie. A? Bo ja bardzo właśnie lubię zwiedzać. Taki, też na plaży byliśmy, ale z reguły było zwiedzanie.
1: Czyli coś konkretnego ciebie urzekło? Oliwne gaje?
2: Oliwne gaje, no kuski takie fajne były, małe. Też chodziły sobie po skałach, oswojone, bo dużo turystów, także
1: pięknie.
2: Piękne widoki, piękne woda, taka lazurowa, no przepięknie.
1: Niech ten błękit we wszystkich odcieniach z tobą zostanie jak najdłużej i te wspomnienia. Bardzo dziękujemy za to, że się z nami tymi wspomnieniami podzieliłaś. Mamy dla ciebie także nasze pozdrowienia ze studia Radia Plus, a do tego jeszcze sporo gadżetów, ręczniki, między innymi plażowe. Może w tym roku się jeszcze przyda, albo w przyszłym, gdziekolwiek będziesz, będziemy razem z tobą. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: Pozdrawiam całą redakcję Radia Plus i wszystkich słuchaczy.
1: Bardzo dziękujemy za te pozdrowienia. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
1: A my wciąż czekamy na wasze pocztówki. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

0: Porque te was i Janet w Radio Plus w przebojach z notą nostalgii na zegarze teraz 18 minut do 12 i zostajemy w Hiszpanii nie tylko przez piosenki, ale przez wiadomości od was. Pocztówka z Majorki od Małgorzaty wzbudziła wasze zainteresowanie i obudziła tych, którzy na Majorce byli i szczerze polecają, takie wiadomości zostają, ale też na przykład Janek z Krakowa pisze, że nie tylko Majorka, ale i Minorka, czyli na wschód od Majorki, turkusowa woda do zwiedzania, super mała wyspa na Balearach. Więc jeżeli mamy jeszcze trochę wolnego, czas, pieniądze i ochotę, to być może to może być nasz kierunek. A gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek podróżowaliście w te wakacje, dajcie nam znać na radioplus.pl. Tam czekamy na wasze pocztówki z wakacji. Radio
1: Plus. Reklama. No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
2: A to pewnie szefa długo nie będzie.
1: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
2: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
1: No w Brikomanie, a gdzie?
3: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Serial Zonda dopiero się rozkręca. Premier zabrał głos w sprawie kryptoafery. Kradli auta m.in. w Polsce. Policjanci rozbili litewską szajkę. Kulinarna rewolucja w szkołach to od 1 września. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Serial Zonda dopiero się rozkręca. Premier Donald Tusk komentuje tak ostatnie doniesienia dotyczące przełomu w śledztwie w sprawie Zonda Krypto. Prokurator generalny przekazał wczoraj, że w sprawie są nowe dowody i nowe osoby, które chcą współpracować z prokuraturą. Jak napisał premier, teraz już wiemy, dlaczego z uporem maniaka prezydent Karol Nawrocki i PiS blokowali ustawę o kryptowalutach. Przypomnijmy, Wirtualna Polska poinformowała, że poseł PiSu Michał Moskal kilka miesięcy przed bankructwem Zonda Krypto miał spotkać się z jej prezesem na Ibizie. Później polityk wyraźnie sprzeciwiał się rządowemu projektowi ustawy o kryptoaktywach. Kradli auta w Polsce i kilku unijnych krajach. Stołeczni policjanci z grupy Orzeł rozbili litewską szajkę złodziei samochodów. W ramach dwóch precyzyjnych akcji funkcjonariusze zatrzymali m.in. szefa gangu. Udało się im także odzyskać dwa skradzione samochody.
2: Policjanci wiedzieli, jakim pojazdem poruszają się przestępcy od granicy niemieckiej w kierunku Litwy. Ostatecznie osobowy Ford został ustalony na autostradzie A2 w okolicach Brwinowa. Wspierający działania policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie umiejętnie wypracowali dogodną sytuację, po czym stołeczni z grupy Orzeł dokonali precyzyjnego zatrzymania pojazdu.
1: Relacjonuje Monika Kaczyńska ze stołecznej policji. Okazało się, że auto było skradzione, a jechali nim szef grupy i jego współpracownik. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i trafili już na 3 miesiące do aresztu. Sukces walki o wcześniaka w Ostrowie Wielkopolskim. Dziewczynka ważąca 600 gramów urodziła się w 26 tygodniu. Miała poważne kłopoty z układem pokarmowym.
3: Skrajny wcześniak. Pierwsza walka oczywiście jest kolegów na oddziale intensywnej opieki noworodkowej. Tu jak w soczewce skupia się problem z przewodem pokarmowym przeważnie u tych dzieci i trzeba po prostu pacjenta operować.
4: To jest taka jubilerska robota.
3: Znaczy te zabiegi są

0: Przeprowadzono oczywiście w asyście lupy. To raczej sobie nie wyobrażam inaczej.
1: Zaznacza szef chirurgii dziecięcej Witold Miaśkiewicz, z którym rozmawiała Barbara Źródlewska-Olejnik. Operacja odbyła się w ubiegłym tygodniu. Dziś dziewczynka waży już blisko kilogram. Jej stan się poprawia, jest stabilny, ale wciąż średnio ciężki. Szpital w Ostrowie ma oddział neonatologiczny trzeciego stopnia. Jest jednym z dwóch tego typu w Wielkopolsce.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Kulinarna rewolucja w szkolnych i przedszkolnych stołówkach. Od 1 września zaczną tam obowiązywać nowe, zaktualizowane zasady żywienia.
3: To rozporządzenie wskazuje drogę wszystkim wykonawcom czy przygotowującym posiłki właśnie dla uczniów. Iwona Skrzypińska, dyrektor szkoły podstawowej nr 3 w Bełchatowie. W ramach tego muszą być przygotowywane posiłki zdrowe z jak najmniejszą ilością cukru, soli.
4: Dieta planetarna jest podstawą, że są warzywa, owoce, orzechy, nasiona. Aneta Puścińska, intendent przedszkola samorządowego nr 5 w Bełchatowie. Nie rezygnujemy całkowicie z mięsa, ale zmniejszamy jego ilość na rzecz warzyw i owoców strączkowych i pełnoziarnistych.
1: Nowe zasady żywienia zastąpią przepisy wprowadzone 10 lat temu.
5: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. 1 września rusza nowy rok szkolny i zaczną obowiązywać nowe zasady. Najważniejsza to zakaz używania w szkołach podstawowych telefonów komórkowych. Od tej reguły są jednak wyjątki, wylicza Andrzej Kobylec, wicekurator oświaty.
6: Z wyjątkiem trzech przypadków. Pierwszy wtedy, kiedy telefon jest potrzebny dla celów dydaktycznych. Drugi wtedy, kiedy jest potrzebny dla celów zdrowotnych, na przykład pomiar cukru. Trzeci to sytuacja, kiedy jest zagrożenie życia lub zdrowia lub mienia.
5: W szkołach ponadpodstawowych o zasadach korzystania z komórek zdecydują dyrektorzy po konsultacjach z rodzicami czy z samorządem szkolnym. Zmieniamy temat. Nowe masowce polskiej żeglugi morskiej będą nosić nazwy szczecińskich osiedli. 45-tysięczniki budowane w Chinach trafią do floty Armatora w 2028 roku i będą się nazywać Pogodno, Osów, Skolwin i Gocław. Dzięki swoim parametrom jednostki będą mogły zawijać do szczecińskiego portu. Wybór nazw jest efektem wspólnej inicjatywy dyrektora naczelnego PŻM oraz prezydenta Szczecina. Od samego rana dużo słońca na niebie i w sumie to się dziś niewiele w pogodzie zmieni. Zachmurzenie mamy umiarkowane, a nawet zerowe, więc chmury na pogodę nie wpłyną. Temperatura wynosi 21 stopni, wiatr wieje słabo z kierunków wschodnich, ciśnienie w Szczecinie 1022 hektopaskale.
2: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
7: Marek Sierocki, dzień dobry.
8: Jan Pasterski również, to już środa. Dziś wspomnimy wielką gwiazdę muzyki country, ale nie tylko tego gatunku. To wielka, nieodżałowana strata dla całego światowego show biznesu. A zaczynamy przebojem Unbreak My Heart w wykonaniu Toni Braxton.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Gdyby żył dziś, świętowałby urodziny.
2: Tak jest, Tadeusz Nalepa świętowałby dzisiaj swoje urodziny. No i przygotowaliśmy z tej okazji wyjątkowy przebój.
1: Kiedy byłem małym chłopcem, ale zanim zagramy tę piosenkę zespołu Breakout, to jeszcze przypomnienie, że rozdajemy zaproszenia na koncert Drupiego.
2: O, zgadza się, wielki fan Beatlesów i Adriano Celentano, i ten gentleman pojawi się już 20, niechże sobie spojrzę dokładnie,
1: 29,
2: tak jest, pojawi się września w Gdańsku, a chwilę potem to już będzie październik, pierwszy dzień października w Warszawie, czyli takie dwa koncerty Drupi będzie miał w naszym kraju. My mamy patronat nad tym wydarzeniem i mamy bilety, którymi chętnie się podzielimy. Oczywiście to podwójne zaproszenia, za chwilę takie podwójne do kogoś trafi na koncert w Gdańsku. Dajcie znać, dlaczego chcielibyście się na tym wydarzeniu pojawić. Krótko SMS-owo pod 691-141-141.
1: A teraz już niezapomniany ojciec polskiego bluesa Tadeusz Nalepa, zespół Breakout i Kiedy byłem małym chłopcem.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Ride Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl. Regulaminy.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
1: Reklama.

0: Stanach Zjednoczonych flagi opuszczone do połowy masztu to decyzja Donalda Trumpa po śmierci ikony Dolly Parton.
1: Miała 80 lat, nie tylko wokalistka, ale również aktorka. Ikona światowego show biznesu, sprzedała ponad 100 milionów płyt. 11-krotnie była wyróżniona najbardziej prestiżową muzyczną nagrodą Grammy. Nikt nie miał tylu nominacji co ona, aż 55 razy była nominowana do tej nagrody. Zaczynała karierę, gdy miała 13 lat. Wówczas w studiu poznała Johnny'ego Cash'a, który namówił ją, by kontynuowała karierę, by rozpoczynała ją, by wierzyła w to, że może osiągnąć sukces, i taki sukces osiągnęła. Rok 73, wielki przebój Jolene, a także w tym samym roku napisała utwór I Will Always Love You, który później po latach spopularyzowała Whitney Houston w filmie Bodyguard. Autorka wielu ponadczasowych hitów, ikona country, ikona amerykańskiego show biznesu, kobieta zawsze uśmiechnięta. Zawsze, kiedy ją widziałem, to gościł uśmiech na jej twarzy.
0: Zgadza się. No i jest jeden przebój, który właśnie bez wątpienia z nią się kojarzy, to Jolene.
1: Już teraz gramy ten utwór niezapomnianej, nieodżałowanej Dolly Parton.

0: To Tell It To My Heart, wielki przebój Taylor Dane z roku 1987. To był fantastyczny debiut. Piosenka trafiła na czołowe miejsca światowych list przebojów. Cieszyła się powodzeniem w dyskotekach. Dla DJ była przygotowana specjalna wersja maxi singlowa. No tak, jeszcze bardziej podbity rytm. Potem, rok później, w roku 1988, ukazał się jej debiutancki album Podwójna Platyna w Stanach Zjednoczonych, a zaczynała, gdy była jeszcze nastolatką, w zespołach no bardziej rockowych niż muzyka pop, którą wykonywała. To tyle o Taylor Dane i jej wielkim hicie Tell It To My Heart. Pora na naszego rozmówcę. Dowiemy się, kto dostanie bilety na koncert 2, 29 września. W Gdańsku.
1: No właśnie, bo te bilety trafiają ni mniej, ni więcej, tylko prosto do Janusza teraz. Januszu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry.
0: Witamy cię serdecznie.
1: Witamy cię tak serdecznie. Witam. Właśnie napisałeś, że Drupi to właściwie cała twoja młodość.
2: Tak. Była nas taka paczka i chodziliśmy, mieliśmy w Malborku swój lokal, Drupi i tym podobne jeszcze jakieś Bony M, Eruption. To są nasze kawałki, nasza młodość.
1: Okej. Okay. To chyba nie będzie tajemnicą, czy też nie taktem, jeżeli powiemy, że swoją obecną małżonkę poznałeś właśnie przy jednym z przebojów Drupiego.
2: To właśnie i stoi koło mnie, słucha nas i jest obok mnie w tej chwili.
0: Pozdrawiamy bardzo gorąco.
3: Dziękuję bardzo.
1: Aha, no to się cieszymy, że już druga połowa wie, co was czeka, a czeka was już całkiem niedługo. To była piosenka Sereno E, ja myślę, że jej na pewno nie zabraknie.
0: Oczywiście będzie, będziecie mogli ponownie zatańczyć w rytm tej piosenki.
2: Ale to jest jedna z nich. Koncertu.
1: Mhm. A jedziecie do Gdańska z Malborka, czyli niedaleko.
2: Niedaleko, tak.
1: To pozdrawiamy was bardzo serdecznie i życzymy dobrego odbioru tego przedstawienia.
2: I ja pozdrawiam pana Janka i pana Marka, całą załogę Radia Plus. Wszystkiego dobrego dla was.
1: Dziękujemy. Do usłyszenia. Dobra wiadomość jest taka, że oczywiście to nie są ostatnie zaproszenia. Mamy ich całkiem poważną pulę i będziemy rozdawali w kolejnych dniach. No raz jeszcze przypomnimy, że teraz rozdajemy Gdańsk. Natomiast jeszcze przed nami 1 października, wówczas Drupi zawita do Warszawy.
0: No mi się też przypomniało. W roku 78 pierwszy raz byłem na koncercie Drupiego w warszawskiej sali kongresowej. Kupiłem wówczas singiel z piosenką Bambina, którą śpiewała ówczesna chórzystka Drupiego, Dorina Dato, która później została jego żoną. Kiedyś zapytałem się Drupiego, a co się dzieje z tą dziewczyną, która tak świetnie śpiewała Bambino, była twoją chórzystką? On powiedział, już nią nie jest, jest moją żoną. Od wielu lat też szczęśliwe małżeństwo Drupiego i Doriny Dato, a my teraz zagramy w zupełnie innym stylu, po polsku, zespół Bain i Jezioro Szczęścia.
1: Właśnie, czyli szczęście cały czas jest motywem przewodnim.
0: Dokładnie tak.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 km, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
6: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

Radio Plus Szczecin.

0: holenderska grupa Art Company i Suzana to właściwie tacy wykonawcy, można powiedzieć, jednego przeboju, ale za to takiego, którego nie powstydził się na warsztat wziąć sam król włoskiej muzyki Adriano Celentano.
1: Przypomnę, że to był rok 1984. Cała Europa tańczyła w rytm piosenki Suzana.
0: Za to teraz grupa, która przebojów ma bez liku.
1: Dokładnie tak i przenosimy się w lata 70. Chris Norman i jego koledzy z formacji Smokey na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty w utworze Living Next Door to Alice.
0: No i warto jeszcze przypomnieć, że od 20 do 22 dzisiaj prywatka w twoim wykonaniu.
1: Wakacyjne przeboje zmiksowane non-stop. Zapraszamy.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Kolejne F-35 w drodze do Polski. Maszyny wystartowały z bazy w Teksasie. Ciała ofiar są już w Polsce. Nowe informacje po katastrofie autokaru na Węgrzech. Zabytkowe budynki i gotyckie cegły. Niezwykłe odkrycie pod rezerwatem Morysina. Jest 13, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 5 kolejnych F-35 w drodze do Polski. Maszyny już wystartowały z Teksasu i niebawem mają wylądować w bazie w Łasku. Myśliwce mają zostać przyjęte do służby jak najszybciej, poinformował szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Za kilkadziesiąt godzin w 32 bazie lotnictwa taktycznego w Łasku będą przywitane, będą wchodzić na służbę jak najszybciej. Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół, ze strony tych, którzy naruszają polską przestrzeń powietrzną.
1: To kolejne myśliwce wielozadaniowe F-35 na wyposażeniu polskiego lotnictwa. Pierwsze 3 maszyny trafiły do Polski w czerwcu. Do końca roku ma być ich w sumie 14. Ciała ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech są już w Polsce. Jak dowiedział się nasz reporter, samolot z nimi na pokładzie wylądował na lotnisku w Balicach.
3: Na dzień 27 i 28 sierpnia, to jest czwartek i piątek, zaplanowane zostały sekcje zwłok pokrzywdzonych w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1: Mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Przypomnijmy, autokar z pielgrzymami z Polski wracającymi z Medjugorje zjechał z drogi w nocy z 15 na 16 sierpnia. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Kierowca został zatrzymany i usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy drogowej skutkującej śmiercią wielu osób. Stanął przed sądem za przekręty na miliony, koniec śledztwa i akt oskarżenia za oszustwa podatkowe przeciwko 20 członkom grupy przestępczej. Mieli wyłudzić m.in. zwrot z podatku VAT, wykorzystując do tego m.in. obrót bitcoinami. Wykorzystano do tego kilka tysięcy faktur na ponad 30 milionów złotych, mówi Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury.
4: Oskarżeni to podstawieni prezesi spółek wykorzystywanych w działalności przestępczej. Grożą im kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10. W centrum karuzeli finansowej służącej wyłudzaniu podatku VAT znajdowała się spółka, której podstawionym prezesem była ujęta w akcie oskarżenia 43-latka.
1: Oszuści wykorzystywali też pozorowany obrót oprogramowaniem komputerowym. W tym przypadku do wyłudzenia VAT-u ostatecznie nie doszło, bo płatność od cypryjskiej spółki została zablokowana. Ceny paliw o kilka groszy w dół. Jak poinformował minister energii, jutro na stacjach zapłacimy maksymalnie 6,57 za litr benzyny 95 i 7,47 za diesla. Obniżona stawka

0: Kawat ma obowiązywać do końca sierpnia.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Zabytkowe budynki, międzywojenna zastawa i gotyckie cegły. To wszystko kryło się pod rezerwatem Morysin. Archeolodzy z UKSW odkopali fundamenty XIX-wiecznego budynku w Wilanowie obok Muzeum Pałacu Króla Jana III. Cegły mogą pochodzić nawet ze średniowiecza.
2: Ciekawostką jest także to, że na bardzo licznych cegłach widać ślady manufaktur, które tworzyły te materiały budowlane. Tak więc mamy cegielni tutaj z okolic Warszawy, ale także spoza Polski, które pokazują tak skąd ten materiał budowlany pozyskiwano. Mamy tutaj nawet cegły gotyckie.
0: Mówi dr Rafał Solecki z UKSW. Wszystkie zabytki zostaną odpowiednio zabezpieczone i wyeksponowane, jednak dopiero w przyszłym roku. Jak tłumaczą badacze, najpierw trzeba sporządzić odpowiednią dokumentację.
3: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. Po raz 47 odbywać się będzie szczeciński półmaraton, a w tym roku rekord frekwencji. Wystartuje prawie 7 tysięcy osób. A z nowości? Zmienia się trasa biegu, mówi Marcin Paprocki, dyrektor szczecińskiego półmaratonu.
4: Nie biegniemy dwa razy tego samego, tylko cały czas coś nowego. W stosunku do ubiegłego roku trasa pierwszej dziesiątki, czyli to, co się dzieje pomiędzy starty, jest na Jasnych Błoniach pod Urzędem Miejskim. Biegniemy, no mówiąc najkrócej, w kierunku Wałów Robrego. Wracamy z powrotem obok Galaksy, Centrum Handlowego Galaksy, przez to duże skrzyżowanie. Wracamy z powrotem i to jest pierwsza dziesiątka i później druga dziesiątka, to jest biegniemy Wojska Polskiego, zajmujemy dwa pasy, biegniemy w kierunku Jeziora Głębokiego, zawijamy tam w kierunku Arkońskiej i biegniemy drugą stroną Wojska Polskiego z powrotem i to jest druga dziesiątka.
3: Półmaraton już 30 sierpnia, start o godzinie 9 z Jasnych Błoni. Tylko do końca sierpnia można zgłaszać uwagi do planu ogólnego gminy Police. Projekt planu można sprawdzić na Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Policach. Plan ogólny będzie w przyszłości określał m.in. kierunki zagospodarowania przestrzennego. Mamy sierpień, mamy jeszcze wakacje, mamy dziś dużo słońca. Czego chcieć więcej? I mam jeszcze jedną dobrą wiadomość. Taka pogoda utrzyma się do końca dnia, więc zaplanujcie spacer. Temperatura wynosi 22 stopnie, wiatr wieje słabo z kierunków wschodnich, ciśnienie w Szczecinie około 1022 hektopaskali.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: Faktycznie przeboje, teraz wizytówka muzyczna Michaela Jacksona, chociaż było ich wiele, to jedna z nich, Billie Jean. Dzień dobry, Janek Pastewski.

Pa. No i tak można sobie nucić pod koniec sierpnia na urlopie, jeżeli ktoś jeszcze cały czas korzysta, a myślę, że jeszcze sporo osób korzysta. Take a chance on me, to za nami i Abba, a do piątku włącznie cały czas nasza zabawa, pocztówka z wakacji z Radiem Plus, zabawa, w której prosimy was o to, żebyście zrobili zdjęcie tego, jak spędzacie swój wolny czas na urlopach właśnie komóreczką, smartfonikiem, napisać nam parę słów pozdrowień i to można wszystko wysłać i zrobić na radioplus.pl, rachu ciachu i to już jest zrobione. I to się dzieje, także tam odsyłamy. Jest jeszcze dłuższa chwila, bo to nieco ponad godzinę. Po 14 będę do kogoś w tej sprawie dzwonił, żeby zapytać, jak tam u was na urlopie, gdzie akurat bawicie, w którym miejscu Polski, a może jesteście gdzieś za granicą. My w prezencie mamy właśnie rzeczone pocztówki takie klasyczne, jak to się kiedyś wysyłało. Jedna jest podpisana przez nas. Nasze pozdrowienia również na tej pocztówce. Druga zupełnie czysta, czyli można komuś wysłać albo zostawić sobie na pamiątkę, na przykład przyczepić magnesikiem do lodówki i niech nam przypomina o wakacyjnym czasie, a do tego jeszcze koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i będę miał do tego wszystkiego jeszcze ręcznik plażowy.

0: Reklama.
1: Dziś środa. Najlepszy dzień na lody. Na lody. Tylko w Holiday Park Szczecin w każdą środę wszystkie lody kupisz aż 50% taniej. Do wyboru pyszne lody włoskie i gałkowane. Wszystkie smaki objęte promocją. Wpadnij z rodziną lub znajomymi, zrób sobie słodką przerwę i ciesz się letnią atmosferą i atrakcjami w Holiday Park Szczecin. W każdą środę wszystkie lody taniej o 50%. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Wendy.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
8: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
9: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
0: Reklama.

kiedy wszystkie kończyny energicznie się ruszają i radośnie przy okazji, to znaczy, że Phil Collins się pojawił. Can't Hear Love to za nami w Radiu Plus. 26 sierpnia, dzisiaj środa, mamy święto brokatu i do tego Międzynarodowy Dzień Psa. Czyli pięknie, to się można brokatem tu i tam delikatnie przystroić i na spacer, żeby tak świętować z błyskiem wokół i nie tylko.

0: Reklama. Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour w sumie
1: najlepszy jest. Remont w planie? Zakupy w Brie Commerce to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy cement premium Górażdże 20 kg jedynie 15,29 oraz klej Atlas Plus 20 kg tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
0: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Koalicja Obywatelska zawiadamia prokuraturę. Chodzi o spotkanie posła PiSu z prezesem giełdy kryptowalut. Polska i Hiszpania kupią samoloty do tankowania w powietrzu. Umowa warta ponad 5 miliardów euro. Zbliża się nowy rok szkolny. Powiemy też, jak dobrać odpowiedni plecak. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Politycy KO zapowiedzieli złożenie zawiadomienia do prokuratury. Chodzi o doniesienia o spotkaniu posła PiSu Michała Moskala z prezesem giełdy kryptowalut Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Jak informowała Wirtualna Polska, do spotkania miało dojść na Ibizie. Moskal chciał współpracować z giełdą, która kilka miesięcy później upadła. Po spotkaniu z Kralem miał zacząć aktywnie zajmować się tematem kryptowalut w Sejmie. Jest zielone światło z Madrytu. Polska dostanie nowe samoloty tankujące. Polska i Hiszpania mają wspólnie kupić w ramach programu SAFE co najmniej 7 maszyn służących do tankowania w powietrzu i transportu. Kolejnym krokiem będzie podpisanie finalnej umowy. Do 2030 do Polski mają trafić 4 takie samoloty, zapowiedział szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: By operacyjne zdolności najlepszych polskich pilotów nie były przerywane przez brak dostępnego paliwa. Operowanie F-35 to jest zużycie ogromnej masy paliwa za każdym lotem. Bez 4 samolotów do tankowania i transportu nie bylibyśmy w stanie wykorzystać w pełni F-35.
1: Koszt to blisko 5,5 miliarda euro. Umowa będzie realizowana przez 7 lat i obejmie zarówno zakup samolotów, jak i niezbędne wsparcie logistyczne przy wprowadzaniu ich do służby. Seria włamań do domów jednorodzinnych na Śląsku. Łupem złodziei padał sprzęt elektroniczny, złoto i pieniądze. W powiecie gliwickim policjanci zatrzymali 5 osób, mówi Marcin Szopa z policji w Będzinie.
3: 2 osoby usłyszały zarzuty kradzieży z włamaniem i przyznały się do ich popełnienia. Policjanci sprawdzają, czy zatrzymani mogą mieć związek z innymi podobnymi przestępstwami.
1: Podczas przeszukań znaleziono m.in. narzędzia służące do włamań. Zbliża się nowy rok szkolny. Sanepid przypomina o prawidłowym dobieraniu plecaków. Warto zwrócić uwagę m.in. na materiał, z którego jest wykonany.
4: Musi być to materiał lekki, usztywniona tylna ściana plecaka, tak żeby tutaj plecak przylegał do pleców. Szerokie szelki, które zapewniają swobodę przy zakładaniu i zdejmowaniu plecaka.
1: Mówi nam Małgorzata Zapała z Sanepidu w Kaliszu i dodaje.
4: Dobrze by było, żeby też zapewnić klamrę spinającą te szelki tutaj na klatce piersiowej.
1: Waga tornistra nie powinna przekraczać 15% masy ciała dziecka.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nauka rozpoznawania sygnałów alarmowych, weryfikowania informacji i odnajdywania najbliższego schronienia. W sobotę krajowy trening reagowania. To m.in. w Krakowie na Rynku Głównym. Będzie można dowiedzieć się, co włożyć do plecaka ewakuacyjnego.
5: Pakuje pani plecak ewakuacyjny. Co pani do niego wkłada?
6: Nie zastanawiałam się jeszcze nad tym. Jeszcze nie pakuję.
7: Paszport, pieniądze,
8: latarka, parabank,
9: puszki, woda.
10: Kanapkę, proszę pana.
11: Wezmę telefon, kamerę.
12: Picie bym wzięła przede wszystkim i psa.
1: Punkty edukacyjne otworzą się w sobotę rano w całym kraju, w centrach miasta.

0: miast i miejscowościach turystycznych.
1: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. Stadion Miejski w Szczecinie nadal nie ma sponsora tytularnego. Miasto zapewnia, że trwają rozmowy, aby to zmienić. Jednak do tej pory starania m.in. wynajętej zewnętrznej firmy nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. I chociaż były próby skontaktowania się z największymi przedsiębiorstwami i zorganizowano spotkania, to do podpisania umów nie doszło. W ubiegłym roku miasto podjęło więc decyzję, że będzie szukać sponsora samemu. Stawka jest wysoka, bo wszelkie wpływy z tego tytułu zasilą budżet miasta. Wysiłki mają być zwiększone wraz z nadejściem września. Zmieniamy temat. Policjanci ze Szczecina otrzymali informacje o włamaniach, do których miało dochodzić w ostatnim czasie na terenie jednego z budynków. Ktoś okradał piwnicę. Po przyjrzeniu się sprawie funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę podejrzanego o dokonanie tego przestępstwa. 27-latek wyniesione przedmioty ukrył w swojej piwnicy. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży w warunkach recydywy. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego. Zaglądamy do pogody. Jak ktoś lubi słońce, to dziś nie może narzekać. Jak ktoś nie lubi słońca, to dziś nie ma prawa narzekać. Bo to mogą być ostatnie ciepłe dni ze słońcem, a pewnie ostatnie w czasie wakacji, więc cieszmy się nimi. Temperatura wynosi 23 stopnie, wiatr wieje słabo z kierunków wschodnich, ciśnienie w Szczecinie 1021 hektopaskali.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: No, to teraz mamy finalne odliczanie i Europe, legendarny w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Nick Kershaw w Radiu Plus, 20 minut po godzinie 14. Mamy środę, a sierpień jeszcze trwa do poniedziałku włącznie. Przed nami jeszcze cały wakacyjny weekend i do piątku, tego najbliższego, akcja pocztówka z wakacji w Radiu Plus. Pytamy was o to, jak wy swoje wakacje spędzacie aktualnie, gdzie jesteście, co robicie. A więcej, nawet możecie nam to pokazać, robiąc zdjęcie telefonem komórkowym, wysyłając nam również krótkie pozdrowienia z miejscowości, w której się aktualnie znajdujecie, a to wszystko na radioplus.pl. My natomiast w nagrodę mamy dwie pocztówki, takie klasyczne, jak to się dawniej wysyłało, właśnie z wakacji, jedna podpisana przez nas redakcyjnie i do tego jeszcze pozdrowionka dla was wakacyjne, a druga czysta, można komuś kiedyś wysłać albo zostawić sobie na pamiątkę. No i jeśli lato, to oczywiście letnie gadżety, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik kąpielowy. Coś, co nie raz, nie dwa na pewno się jeszcze przyda. A za minut kilka w tej sprawie będę do kogoś odzwaniał. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Płaszczownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Płaszczownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
1: Reklama.

0: Czas wakacji w Radiu Plus.
1: No, wakacje jeszcze trwają, jeszcze parę dni przed nami, tych sierpniowych, a ja właśnie dodzwoniłem się do Pawła. Pawle, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, to gdzie się bawisz razem z rodziną? Góry Stołowe, tak?
2: Tak, Góry Stołowe, Zima Kłodzka, aktywnie spędzamy czas. W czasach, gdy wszyscy szukają morza, my spędzamy czas aktywnie, podróżując po Polsce.
1: Świetnie, właśnie na zdjęciu widzę, że chyba twoje dzieci się znajdują, wchodzicie po drabinach do góry.
2: Tak, przymocowane do góry.
1: Okej, okay, do góry właśnie, czyli takie trasy i dla tych starszych i młodszych widzę, że bez problemu się da.
2: Tak, da się, mogą i starsi, i młodsi. Akurat zdjęcie jest z czeskiej strony, ale po polskiej stronie też Góry Stołowe wyglądają bardzo pięknie.
1: Świetnie, do końca tygodnia jeszcze urlopujecie?
2: Tak, do końca tygodnia, no i czas wracać do szkoły, dzieci niestety.
1: A no tak, no właśnie, wszystko co dobre niestety szybko się kończy. Od nas zestaw gadżetów wakacyjnych i dwie pocztówki takie klasyczne z pozdrowieniami wysyłamy. I bardzo ci dziękuję, to dobrej reszty urlopu.
2: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
3: No, bo mają wszystko taniej.
2: A jeszcze jakiś?
3: Bo mają najlepszy wybór.
2: No i?
3: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
2: Ciekawe, co jeszcze?
3: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
4: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.

0: Jeśli wakacje, to także kręgi w piasku. Circling the Sun to Belinda Carlisle na koniec tej godziny. Za moment 15 wiadomości.
1: Reklama. Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
2: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
3: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
1: Reklama.
4: Let's go, girls.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Niebezpiecznie na drogach, powiemy o dwóch wypadkach. Szef CIA nie spotkał się z Putinem. Za chwilę komentarz Kremla. W sobotę w całej Polsce rozpocznie się krajowy trening reagowania. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Autostrada A2 jest zablokowana, dwa auta zderzyły się na wysokości Buku. To odcinek Nowy Tomyśl - Poznań, co najmniej jedna osoba jest ranna. Za Nowym Tomyślem jest już potężny korek i trzeba jechać objazdem. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło z kolei pod Kielcami. W Woli Teresowej motocyklista zderzył się z ciężarówką. Według policji miał nie ustąpić pierwszeństwa.
2: Na miejscu lądował lotnicze pogotowie ratunkowe. Mimo podjętej reanimacji życia 66-latka nie udało się uratować. I obecnej na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora.
1: Mówiła Beata Soboń z policji w Jędrzejowie. Trasa Małogoszcz i Jędrzejów również została zablokowana. Kreml zabrał głos w sprawie wizyty szefa CIA w Moskwie. Rzecznik rosyjskiego prezydenta Dmitrij Pieskow twierdzi, że dyrektor amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej John Ratcliffe spotkał się z przedstawicielami rosyjskich służb specjalnych. Była to pierwsza taka wizyta od 2021 roku. Były kontakty ze służbami specjalnymi, ale nie było żadnych spotkań z prezydentem Rosji. Oczywiście prezydent Putin był natychmiast o wszystkim poinformowany. Mówił Dmitrij Pieskow. Informacja o wizycie szefa CIA w Moskwie nie została oficjalnie skomentowana przez Waszyngton. W sobotę w całej Polsce rozpocznie się krajowy trening reagowania. Będzie można dowiedzieć się, co robić w sytuacjach kryzysowych, a wszystko pod okiem specjalistów. Punkt edukacyjny będzie na przykład na rynku w Nowym Sączu.
3: Przypominamy, robimy trening, pokazujemy, jak to ma wyglądać, także to nie jest straszenie, tylko przygotowanie do różnego rodzaju sytuacji dla mieszkańców, żeby wiedzieli, jak reagować.
1: Mówił starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba. Podobne punkty będą w sobotę w całym kraju.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Minęło 70 lat od złożenia jasnogórskich ślubów narodu. Polacy zobowiązali się wtedy m.in. do ochrony życia poczętego i walki z pijaństwem. O tym, jak przekazywać te wartości młodym pokoleniom, mówi prezes Instytutu Hetmana Żółkiewskiego Łukasz Majchrzak.
4: Konieczność najpierw wejścia do świata, w którym żyją ci młodzi ludzie i tego, żeby oni zobaczyli, że można żyć inaczej, że jest rzeczywistość, która daje możliwość bycia bardziej człowiekiem, bycia autentycznym, bo wiemy, że to jest możliwe tylko i wyłącznie w kościele.
1: Śluby jasnogórskie były pokojowym manifestem wolności i jedności Polaków w czasach terroru stalinowskiego.
5: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. Kryzys finansowy i związana z tym redukcja zatrudnienia dotknie studentów pracujących jako pomocy pielęgniarskie. Dotyczy to zarówno szpitala przy Unii Lubelskiej, jak i na Pomorzanach. Zatrudnienie tracą ci, którzy pracowali w oparciu o umowy zlecenie. Oficjalnie na Pomorzanach program dla przyszłych medyków został zakończony. W tej formule pracowały tam 62 osoby. Członkowie partii Razem skierowali do Państwowej Inspekcji Pracy wniosek o kontrolę w obu szpitalach. Szczecińska mistyczka Alicja Lęczewska, autorka znanych w Polsce duchowych dzienników, w 1985 roku podczas rekolekcji na Świętej Górze w Gostyniu przeszła głębokie nawrócenie. O jej życiu opowiada film Mistyczka, który będzie można obejrzeć w Szczecinie.
6: Ta filmowa opowieść tak naprawdę pokazuje główne nurty jej życia,

0: ale skupia się na tym momencie, kiedy ona przeżywa to nawrócenie i zaczyna żyć wiarą i zaczyna pisać swój dziennik i też pokazuje, jak to oddziałuje na jej życie, jak też oddziałuje na życie innych ludzi, którzy są wokół niej.
1: Opowiada ksiądz Krzysztof Łuszczyk, rzecznik Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, a premiera 12 września w kinie Helios. Do końca dnia w pogodzie niewiele się zmieni. Zachmurzenie mamy dziś małe, zatem chmury nic nie zmienią. Więc mamy słońce w ciągu dnia i będziemy mieć słońce także do wieczora. Temperatura wynosi 23 stopnie, wiatr wieje słabo z kierunków wschodnich. Ciśnienie w Szczecinie 1021 hektopaskali lekko się waha.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: Dzień dobry, po 15:05 dokładnie. Janek Pasterski teraz w Radio Plus Perfect. Niewiele ci mogę dać. Radio Plus.

0: Fancy i Bolero, jego słynny przebój. Cały czas w rytmach wakacji, bo one jeszcze trwają. Trochę trudno nam sobie wyobrazić, że no właściwie tyle, co nam środy zostało, czwartek, piątek, sobota, niedziela, na palcach jednej ręki, ale wyciskamy jak cytrynę, póki się da. I do piątku włącznie, w każdym paśmie w Radiu Plus, czyli trzy razy dziennie zabawa, pocztówka z wakacji. Wiem, bo rozmawiam z wami i wiem, że wiele osób jeszcze do końca tego tygodnia na urlopach będzie. Później cóż, jeśli ma się dzieci, to niestety trzeba wracać, początek roku szkolnego we wtorek, ale te parę dni myślę, że no, może obfitować jeszcze w wiele ciekawych przeżyć. Prosimy was o to, żebyście wysłali nam zdjęcie tego, co aktualnie robicie, jak spędzacie swój wolny czas na urlopach. Takie zdjęcie, wiecie, zrobione smartfonem, do tego można nam napisać kilka ciepłych słów pozdrowienia, to wszystko na radioplus.pl, bo jutro od rana znowu będziemy wam rozdawali pocztówki, takie klasyczne, jak to się niegdyś wysyłało. Dwie sztuki mamy, jedna jest podpisana przez nas redakcyjnie z pozdrowieniami, a druga czyściutka, zupełnie można zostawić sobie na pamiątkę, albo może komuś nawet wysłać, żeby było miło. Do tego jeszcze garść letnich gadżetów, koszulka z krótkim rękawem, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik plażowy. To wiadomo, zawsze jest w cenie. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

z rockowym pazurkiem Roxette i The Look w Radiu Plus. I na pewno takich numerów też nie zabraknie dzisiaj środa, jutro czwartek, czyli jeszcze ostatni taki tydzień wakacyjny, sierpniowy przed nami. To znaczy, że do czwartku włącznie od 20 do 22 prywatka z Radiem Plus i w tym wypadku dwie godziny muzyki non-stop zmiksowane przez Marka Sierockiego. Ale po czwartku przecież będzie piątek i sobota, a to oznacza podwójną dawkę prywatki od 20 do północy. Korzystajmy, bo już od września aż tyle tego nie będzie. Zostanie tylko weekendowa odsłona. A póki co jeszcze dzisiejszy i jutrzejszy wieczór jak najbardziej taki. Pewnie też będzie rock'n'rollowo i pewnie Mr. Shakin' Stevens też się w tym repertuarze pojawi tak jak teraz.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
0: Reklama.

Chris Rea. To na koniec naszego środowego spotkania, za które bardzo dziękuję. Janek Pasterski. Jutro zapraszam zaraz po 12, a tymczasem życzę dobrego popołudnia.

0: Nastolatek zatrzymany w sprawie śmiertelnego pobicia w Krakowie został zwolniony. Trump potwierdza, że szef CIA był w Moskwie. AI pomoże nauczycielom w edukacji zdrowotnej. Za chwilę szczegóły. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Został zwolniony z izby dziecka, gdzie przebywał po zatrzymaniu. To decyzja sądu w sprawie jednego z podejrzanych o udział w brutalnym pobiciu mężczyzny na osiedlu Willowym w Krakowie. Jest nieletni.
1: Sąd dzisiaj rano wydał postanowienie o wszczęciu postępowania dotyczącego podejrzenia, że nieletni może przejawiać objawy demoralizacji bądź dopuścił się czynu karalnego, co oznacza, że sąd będzie weryfikował jego udział w zdarzeniu i rolę w tym zdarzeniu.
0: Mówił Zbigniew Zgub z Sądu Okręgowego w Krakowie. Małopolska policja powołała specjalną grupę śledczych, która ma odnaleźć wszystkich podejrzewanych. Przypomnijmy, w nocy z czwartku na piątek 36-latek został skatowany przez grupę mężczyzn. Zmarł w karetce. Biały Dom potwierdza wizytę szefa CIA w Moskwie. Wcześniej potwierdził ją Kreml. Według rzecznika Dmitrija Pieskowa, Radcliffe rozmawiał z przedstawicielami rosyjskich służb specjalnych, ale nie spotkał się z Władimirem Putinem. O szczegółach teraz Mateusz Gołębiewski.
2: Informację potwierdził sam prezydent Donald Trump, który przyznał w rozmowie z amerykańskim dziennikarzem Glennem Beckiem, że Radcliffe w stolicy Rosji rozmawiał o zakończeniu wojny w Ukrainie. On tam jest i prowadzi takie dość rutynowe rozmowy. Nie chciałbym nikogo rozczarować. Bardzo ciężko pracujemy nad tym, żeby zakończyć tę wojnę i szczerze mówiąc, obie strony chcą, żeby się skończyła. I choć Trump nazwał wizytę rutynową, to taka z pewnością nie była, bo do takich spotkań dochodzi niezwykle rzadko. Poprzednia oficjalnie znana wizyta szefa CIA w Moskwie miała miejsce w listopadzie 2021 roku, kiedy ówczesny szef agencji wywiadowczej William James Burns ostrzegał Putina przed rozpoczęciem wojny.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Nauczyciele edukacji zdrowotnej dostali własną sztuczną inteligencję. Asystent AI ma im ułatwić pracę z podręcznikiem, który ma prawie 1000 stron.
4: To jest narzędzie, które z jednej strony ma odpowiedzieć na pytanie, ale z drugiej strony ma właśnie wskazać elementy w podręczniku, z którego ta odpowiedź została wygenerowana. Wdajemy takie narzędzia czysto technologiczne, sprawdzające, czy te halucynacje się nie pojawiły.
0: Mówił twórca platformy Rafał Gromek. Podręcznik został opracowany przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Tymczasem polski episkopat sprzeciwia się edukacji zdrowotnej w szkołach. W swoim oświadczeniu biskupi zaapelowali też o przywrócenie właściwego miejsca lekcjom religii. Ich stanowisko popiera Stowarzyszenie Katechetów Świeckich.
5: No i mam nadzieję, że do głosu episkopatu dołączą się też inne ruchy stowarzyszenia. Zależałoby nam, żeby to była taka akcja. Wszyscy katolicy, wszystkie wspólnoty wyznaniowe w Polsce jednym głosem mówią. Mam nadzieję, że za tym też pójdą jakieś konkretne też decyzje, działania ze strony innych stowarzyszeń, ruchów.
0: Mówił Tomasz Sypniewski ze Stowarzyszenia Katechetów Świeckich. Od września w szkołach będzie tylko jedna godzina religii w tygodniu.
3: Radio Plus Szczecin.
6: Do 24 stopni, sporo chmur, ale słońca też dziś nie brakuje. W nocy zrobi się chłodno, najniżej 12 stopni, ale już jutro od rana będzie sporo słońca, a termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet 26 stopni.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
6: Dzień dobry, jest już po 16:00. Kinga Krasuska, witam Was na antenie Radia Plus Szczecin. Dzisiaj w magazynie reporterów rozmowa o konsolidacji Szpitala Zdroje i Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, a później posłucham rozmowy dotyczącej życia w trzeźwości. To wszystko za moment, a już teraz numer uno, Tora Tora.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Uwaga kierowcy, teraz trochę o tym, gdzie dzisiaj musicie uzbroić się w cierpliwość. Duży ruch na Bramie Portowej, na ulicy Krzywoustego i na Alei Bohaterów Warszawy. Zwalniacie na ulicy Narutowicza, Alei Piastów oraz na ulicy Sikorskiego i Ku Słońcu. Spory ruch także na Alei Wyzwolenia, w okolicach Ronda Giedroycia i tu szczególnie na ulicy Staszica i Kołątaja. Korkuje się ulica Wyszyńskiego, Nabrzeże Wieleckie oraz Most Długi, no a na prawobrzeżu zwalniacie na ulicy Gierczak, Pomorskiej, Struga oraz na Zwierzynieckiej i na szosie Stargardzkiej.
0: Radio Plus.

0: Irene Cara Waterfillen, już za chwilę Brian Adams Heaven, a później rozmowa o konsolidacji Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii i Szczecińskiego Szpitala Zdroje. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Szukasz idealnego samochodu? Poznaj nową Toyotę Yaris Cross, jeszcze bardziej nowoczesną i gotową na każdą podróż. Teraz już od 551 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One oraz Toyotę Yaris dostępną od ręki. Sprawdź naszą ofertę już dziś w salonach Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Dodatkowo przy zamówieniach złożonych do końca miesiąca otrzymasz voucher wartości 1000 zł na oryginalne akcesoria Toyoty. Toyota Kozłowski. Twoja Toyota jest bliżej niż myślisz.
2: Dziś środa. Najlepszy dzień na lody. Na lody. Tylko w Holiday Park Szczecin w każdą środę wszystkie lody kupisz aż 50% taniej. Do wyboru pyszne lody włoskie i gałkowane. Wszystkie smaki objęte promocją. Wpadnij z rodziną lub znajomymi, zrób sobie słodką przerwę i ciesz się letnią atmosferą i atrakcjami w Holiday Park Szczecin. W każdą środę wszystkie lody taniej o 50%. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Wendy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
4: Lidl. To się opłaca.
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
1: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Trwa ostateczny etap konsolidacji Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii i Szczecińskiego Szpitala Zdroje w jeden podmiot – Szpitale Zachodniopomorskie. Szczegóły fuzji poznała Małgorzata Tobiasz.
2: Od września powstanie jeden organizm z 34 oddziałami i 53 poradniami, w tym z ponad 1000 łóżek. Celem tej zmiany jest poprawa diagnostyki, leczenia ambulatoryjnego oraz rozwoju dziedzin zabiegowych. Dla pacjentów oznacza to dostęp do większej ilości usług medycznych, a dla władz szpitala wyzwaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, mówi Adrian Sikorski, obecny dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, który będzie nadzorował obie placówki po ich połączeniu.
3: Tak naprawdę wzmocnienie diagnostyki jest tym pierwszym etapem, w którym pacjenci odczują korzyść, natomiast kolejne etapy to wzmocnienie koordynacji, więc wprowadzenie funkcji koordynatora do pediatrii i w kolejnym etapie psychiatrii i wzmocnienie leczenia zabiegowego. W Zdrojach powstaje centrum diagnostyczne. Docelowo planujemy zakup robota i rozwój urologii, ginekologii i chirurgii onkologicznej w Zdrojach. Największym wyzwaniem jest tak naprawdę zbudowanie poczucia bezpieczeństwa i stabilności funkcjonowania firmy wobec pracowników, bo tu musimy mieć świadomość, że ten moment konsolidacji to są pytania takie wewnątrz do siebie, czy jaka przyszłość mnie czeka i ta niepewność wśród specjalistów, ona jest skrzętnie wykorzystywana też przez inne szpitale. Tak? Tutaj ona powoduje też pewne odejścia i z punktu widzenia zarządczego tutaj stabilizacja i upewnienie załogi, że nie planujemy właśnie żadnych redukcji, że warunki pracy nie zostaną przynajmniej pogorszone, a będziemy pracować nad tym, żeby były lepsze, no to jest wyzwanie największe.
2: Konsolidacja ma umożliwić rozwój opieki onkologicznej, w tym leczenia zabiegowego, m.in. w zakresie ginekologii i urologii. To połączenie to korzyści dla pacjentów, mówi dr Andrzej Niedzielski, związany ze szpitalem w Zdrojach.
4: Ja jestem bardzo zadowolony. Myślę, że dzięki temu połączeniu szpital Zdroje staje się nie tylko szpitalem ginekologiczno-położniczo-dziecięcym, a staje się pełnoprawnym szpitalem. Szpital Zachodniopomorskie Centrum Onkologii zyskuje te specjalności zabiegowe, których w takim zakresie nie miał i tworzy się naprawdę fajne centrum, które pozwoli zaopiekować się naszymi pacjentami. To, co Państwo wszędzie słyszycie, kolejki, oczekiwania, więc mam nadzieję, że tutaj będziemy mogli zaoferować pacjentowi jak najkrótszy okres od początku diagnostyki do zakończenia leczenia.
2: W związku z połączeniem obu placówek 1 września pacjenci mogą dostać SMS-y z informacją o odwołaniu wizyty. Można je zignorować, mówi Adrian Sikorski, dyrektor ZCO.
3: Najważniejsza informacja dla Państwa to w przypadku otrzymania SMS-a o odwołaniu wizyty. Proszę tą informację zlekceważyć. To wynika z prowadzonej konfiguracji systemów informatycznych. Proszę się zgłosić na pierwotnie wyznaczony termin wizyty. Szpital po połączeniu pracuje jak dotychczas według uzgodnionego harmonogramu przyjęć. Wszystkie wizyty, które zostały zaplanowane na podstawie skierowania elektronicznego, są powiązane z systemem prowadzonym przez Centrum Zdrowia i w takim przypadku te SMS-y pacjenci otrzymają o odwołaniu wizyty i proszę je zlekceważyć.
2: Przy połączeniu planowane są także inwestycje. W Szpitalu Zdroje za około 200 milionów złotych powstanie nowy budynek dla psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej, a w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii za około 375 milionów złotych rozbudowana będzie infrastruktura na Golęcinie. Powstanie nowy blok operacyjny, radiologia zabiegowa, zakład diagnostyki obrazowej oraz poradnie onkologiczne.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin. Pienso con sueño para

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Trwa sierpień, miesiąc w Kościele katolickim rozpoznawany jako czas trzeźwości. Ponad 50 osób podjęło krucjatę wyzwolenia człowieka, niektórzy na określony czas, inni na całe życie, na zakończonej wczoraj pielgrzymce myśliborskiej. Jedną z osób, która podjęła taką decyzję, jest Bartosz Azarkiewicz, a rozmawiała Anna Świtalska.
2: Co oznacza ten napis? Nie piję, bo kocham.
3: To jest takie doświadczenie Bożej miłości. Sam doświadczając, jak jestem kochany, dostałem takie pragnienie pokochać też siebie i innych. I to jest wyrazem tego, co Pan Bóg objawił w sercu moim i które zaczyna się rozlewać na wszystko, co jest wokół i na wszystkich, którzy są wokół mnie. I to jest pragnienie po prostu wolności, życia bez uzależnień, bez nałogów, bez tego, co po prostu nie pozwala nam kochać, bo alkohol ogranicza nasze postrzeganie świata, zakrzywia to, co jest tą Bożą miłością i wolnością. Jest nas więcej tutaj, jest dużo osób w potrzebie. Tak naprawdę chyba w każdej rodzinie jest ktoś, kto ma kłopot jakiś z alkoholem, z narkotykami, czy z jakimkolwiek uzależnieniem. Jest to takie miejsce, gdzie możemy się podzielić swoim doświadczeniem wiary, działania Bożej miłości i nie potrafimy zatrzymać tego dla siebie i dzielimy się i pragniemy tej wolności dla każdego. I tu właśnie na pielgrzymce, gdzie idzie też dużo osób, po raz pierwszy raz to słyszy i po prostu może skorzystać z tego.
4: Dlaczego pan podejmuje właśnie krucjatę?
3: Miałem kolegę, któremu chciałem od wielu lat pomóc. Miał problem z alkoholem, nie mógł się z tego wyrwać. Doświadczał już takiej niemocy i dwa lata temu usłyszałem o krucjacie tu właśnie na pielgrzymce myśliborskiej. Podjąłem tą krucjatę, też nie od razu, bo poleżała sobie pół roku na stole blankiecik. W pewnym momencie dostałem takie ponaglenie: podpisz tą krucjatę za tego kolegę, już nie męcz się, Bartek. Pan Bóg jakby dobił się do mnie, powiedział, ja chcę działać. I podpisałem krucjatę, moja trzeźwość w intencji mojego kolegi, nic mu nie mówiąc. I po miesiącu on zaczął trzeźwieć i wracać do Pana Boga. Jest od półtorej roku trzeźwy, czyli doświadczam po prostu tej Bożej łaski wraz z kolegą.
4: Dużo was jest.
3: Jest nas tutaj gdzieś około 50 osób, sympatyków krucjaty wyzwolenia człowieka. Widzimy po prostu, jaka jest to łaska płynie od Pana i z jaką mocą i precyzją działa Pan Bóg, uzdrawia ludzi, wyciąga nas nawzajem.
4: Na czym polega krucjata?
3: Nie kupuje, nie częstuje, nie przyjmuje. Tak, i wraz z żoną i już wszyscy w otoczeniu wiedzą, że jesteśmy po prostu wolni od alkoholu. Krucjata polega na ofiarowaniu swojej trzeźwości w intencji tych, którzy są uzależnieni od jakiejkolwiek, czy to alkohol, narkotyki, jakiegokolwiek uzależnienia. I trzeźwość i otwarte serce drugiego człowieka, moja ofiara, powoduje to, że Pan Bóg daje wolność temu uzależnionemu i temu, który tak naprawdę też podejmuje tą krucjatę, czyli mi.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia+.

0: reklama.
1: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie zlikwidowali punkt sprzedaży podrabianej odzieży w Mielnie. Zabezpieczono ubrania oznaczone podrobionymi znakami znanych marek o wartości około 17 tysięcy złotych. Za obrót takim towarem grozi grzywna, ograniczenie wolności, a nawet do 2 lat więzienia. Sprawą zajmują się teraz odpowiednie służby.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: Reklama.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona, tusza z lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
0: Reklama.
6: 3 minuty do końca godziny 16. Za chwilę wiadomości, a po nich druga godzina magazynu reporterów. Kinga Krasuska, zostańcie z nami.

0: jeszcze ostateczny. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
1: Wśród zaginionych są m.in. obywatele Indii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Malezji i Korei Południowej. Jak udało mi się ustalić, polskie MSZ na razie nie ma informacji, by w zdarzeniu ucierpieli Polacy. Ministerstwo pozostaje w stałym kontakcie z konsulem w Delhi i honorowym konsulem w Katmandu. Rząd w Nepalu przekazał, że według wstępnych doniesień do kataklizmu doszło w wyniku trzęsienia ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła do powodzi. Kataklizm szczególnie mocno dotknął górski dystrykt Rasuwa, gdzie woda zniszczyła drogi, mosty i infrastrukturę energetyczną, a według lokalnych władz mogła zrównać z ziemią całe wioski.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Slalom po autostradzie, wyprzedzanie pasem awaryjnym i jazda z ogromną prędkością. Radosław S., pseudonim Ligusia, od ponad roku wrzuca do sieci nagrania, na których stwarza zagrożenie na drodze, a policja rozkłada ręce. Aleksander Ruszkowski.
3: Z wielką mocą nie zawsze przychodzi wielka rozwaga. Kierowca BMW o mocy 500 koni mechanicznych, Radosław S., znalazł sposób na omijanie polskiego prawa. Po prostu czeka z publikacją materiałów, aż się przedawnią, jak sam przyznaje. Zamazuje też prędkościomierz i godzinę na wyświetlaczu samochodu, co ma jeszcze bardziej utrudnić identyfikację czasu na nagraniach. Prawo jest bezsilne, bo żeby poniósł odpowiedzialność, musi dojść do tragedii.
4: Ten pirat drogowy jakoś musi przestać panować nad sytuacją. Nie wystarczy sama szaleńcza jazda. Ta sytuacja jakoś musi się wyrwać spod kontroli pirata drogowego.
3: Mówi profesor Mikołaj Małecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierowca zbiera poklask internautów. Podobną sławę parę lat temu zdobył Robert N., znany także jako Frog, który po publikacji nagrań w podobnym stylu został uniewinniony przez sąd.
0: Materiały wrzucane do sieci przez Radosława S., pseudonim Ligusia, są oglądane przez setki tysięcy osób.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Koalicja Obywatelska chce iść do prokuratury w sprawie spotkania posła PiS Michała Moskala z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Politycy KO podejrzewają, że mógł nielegalnie wpływać na proces legislacyjny ustawy o kryptoaktywach.
5: Spotykał się na Ibizie z byłym funkcjonariuszem CBA i po tym spotkaniu pan Moskal zgłaszał szereg poprawek, by złagodzić skutki ustawy, która miała chronić oszczędności Polaków.
0: Mówił europoseł KO Borys Budka. Sam poseł Michał Moskal twierdzi, że z Przemysławem Kralem rozmawiał tylko raz i nie przyjął żadnych pieniędzy.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: 70 lat temu Polacy na Jasnej Górze przyrzekli wierność Chrystusowi. Treść ślubów jasnogórskich obowiązuje do dziś, mówi historyk profesor Paweł Skibiński.
6: To jest tak naprawdę zapis pewnego z jednej strony nastawienia wobec rzeczywistości religijnej, nadprzyrodzonej wiary, maryjności, a z drugiej strony wobec takich zwykłych rzeczywistości społecznych, to znaczy rodziny, małżeństwa, ochrony życia poczętego. Jest pewnym wyzwaniem cały czas dla nas wszystkich.
0: Zdaniem historyka treść ślubów należy dzisiaj interpretować dosłownie, uwzględniając współczesne bolączki narodu.
2: Radio Plus Szczecin.
7: Aktualnie na termometrach 23 stopnie, sporo chmur, ale także sporo słońca. W nocy będzie chłodniej, najniżej 12 stopni, ale jutro już od rana sporo słońca, a termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet 26 stopni.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
7: Witam Was po wiadomościach. Zaczynamy drugą godzinę spotkania, a w niej między innymi kolejny odcinek cyklu, w którym podróżujemy po szczecińskich osiedlach. A już teraz Holland Oates, Man Eater, Kinga Krasuska, zapraszam.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie, 20 sztuk. A od czwartku banany aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy F i A w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
0: Reklama.
6: Już teraz od Awan Hands Up, a za chwilę kolejny odcinek naszego wakacyjnego cyklu, w którym podróżujemy po szczecińskich osiedlach.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Podróżujemy po szczecińskich osiedlach. Przez całe wakacje co środę zapraszamy na opowieść o lokalnej historii miasta. Choć pokażę Ci, to projekt, który powstał, by się trochę wspólnie powłóczyć, więc włóczymy się z autorką projektu, Kingą Rabińską, z którą rozmawiała Małgorzata Tobiasz.
2: Choć pokażę Ci. To projekt, który powstał, by się trochę wspólnie powłóczyć. A dziś w Radiu Plus Kinga Rabińska, pomysłodawczyni, stypendystka, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Za mną Bolinko, za mną Drzetowo-Grabowo, które...
2: I znowu czytasz mi w myślach, bo chciałam zapytać, jakie plany dalej, co dalej?
3: No, mam nadzieję, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie słucha, ale zajmuje mi to więcej czasu niż zaplanowałam i jestem trochę w tyle, bo w sumie czeka mnie 10 osiedli, bo tyle jest w Śródmieściu. Za mną na razie dwa, Bolinko i Drzetowo-Grabowo, które teraz będzie pojawiać się, jest już na stronie w całości, ale będzie się też pojawiać na Instagramie projektu w odcinkach. Jestem już w trakcie tworzenia Starego Miasta, tu już mam jakby przechodzone i tam, no Stare Miasto jest w ogóle, tutaj mam duży problem, bo jak połączyć tą sferę historyczno-zabytkową z opowieścią, więc tam dużo rzeczy jest niepamiętych. Ja od razu wszystkich przepraszam, że nie będzie wszystkiego, ale no mam opowieści takie na przykład jak Bartek Stanny, który kiedy będę opowiadała o zamku, to na pewno będzie ta opowieść troszeczkę historyczna, ale z drugiej strony mam opowieść Bartka Stannego, który mówił, że jak był małym Bartusiem, to bardzo często z rodziną przychodzili, bo on mieszkał z kolei na Drzetowie Grabowie, na Grabowie koło was, tutaj w kamienicy na rogu.
2: Jesteśmy w centrum miasta.
3: Jesteście w centrum miasta, totalnie. No i właśnie ta taka trasa jego stała z dzieciństwa, którą mi opowiadał, to była z placu Popiela wtedy, przez Mały Park, czyli Nadratowskiego, później przez Duży Park, czyli Żeromskiego i właśnie dalej na Wały, a później do zamku i mówił mi, że jak był małym chłopcem, to chodzili na zamek i on siadał na dziedzińcu i sobie tak patrzył w górę na taką ramę, którą tworzy górna część zamku i na te przepływające w górze chmury i mówił, że tak sobie wyobrażał, że ten zamek jak w chmurach sobie leci i on jest, to nie chmury się przesuwają, tylko zamek, więc to są takie opowieści, czasami one są po prostu ładne, czasami są wzruszające, emocjonujące, czasami to nie jest nic sensacyjnego, bo mi też nie chodzi o to, mi właśnie chodzi o to, żeby opowiedzieć o tym, jak my sobie trochę oswajamy tą miejskość. Stare Miasto w ogóle jest bardzo szczególne, bo to jest centrum tego turystycznego Szczecina, a z drugiej strony dostałam opowieści, które są takie bardzo sąsiedzkie, lokalne, które sprawiają, że można sobie wyobrazić, że w takim turystycznym miejscu, gdzie słyszy się języki z całego świata cały czas, bo takie opowieści też mam, jest też jakaś ławeczka schowana w zaroślach, której nikt nie zna i która była na przykład wytchnieniem w czasach COVID-u też dla osób, które tam mieszkają, bo nikt o niej nie wiedział i można było sobie posiedzieć w spokoju i w ciszy, nie?
2: Chcesz mi powiedzieć, że Stare Miasto to takie Las Vegas? Nie można uwierzyć, że ktoś tam mieszka i się tam urodził?
3: Wiesz co? Trochę tak, nie? Wiesz, jakby teraz to jest takie miasto, ja często jak prowadzam wycieczki po Starym Mieście, to dla mnie to jest zbiór punktów historycznych i takich, które opowiadają o tej najstarszej historii miasta. I zapominam czasami, że na przykład w tych domkach profesorskich, a mam przewodniczkę, która mieszka, byłam tam w środku, więc widziałam też, jak przynajmniej jedno z tych mieszkań wygląda, to aż trudno sobie wyobrazić, że tam trwa życie takie sąsiedzkie, lokalne. No bo z kolei jak idziemy na Podzamcze, no to po tej stronie Panieńskiej, to są te budynki już powojenne, mieszkalne, to tam rzeczywiście mamy mieszkańców wielu, którzy tam mieszkają i to mieszkają już można powiedzieć z pokolenia na pokolenie, no ale te budynki przy tym rynku siennym, te zbudowane w koncepcie retrowizji, to się bodajże nazywa, czyli te takie inspirowane historycznymi budynkami, zachowane w Pierzeje i tak dalej, ale jednak te budynki są częstowe, no to tam raczej nie ma stałych mieszkańców. To są raczej mieszkania na wynajem, na krótki najem albo biura, więc to jest taka rzeczywiście miejsce, gdzie to jest trochę takie Las Vegas, o, to bym powiedziała, to fajne w ogóle porównanie, dzięki. Podzamcze to jest właśnie trochę takie nasze Las Vegas.
2: Tu przerywamy, ale to jeszcze nie koniec.
3: To jeszcze nie koniec, jeszcze dużo przed nami, będziemy się jeszcze trochę włóczyć razem za tydzień. Zapraszam.
1: Odcinek znajdziecie na stronie radioplus.pl.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Szczecińscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o włamanie do piwnicy i kradzież sprzętu. Jak ustalili funkcjonariusze, skradzione przedmioty przeniósł do własnej piwnicy. Policjanci odzyskali całe utracone mienie, a podejrzany odpowie teraz za swoje działania. To także przypomnienie, by piwnice czy komórki lokatorskie odpowiednio zabezpieczać, bo złodziej może zainteresować się nimi szybciej niż nam się wydaje.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
5: A to pewnie szefa długo nie będzie.
4: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
5: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
4: No w Brikomanie, a gdzie?
6: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Od 1 września kolejny etap przebudowy ulicy Emilii Plater. Ulica zostanie zamknięta dla samochodów i komunikacji miejskiej na odcinku od placu Matki Teresy z Kalkuty do ulicy Miedzianej. Autobusy pojadą objazdem przez plac Matki Teresy z Kalkuty, Chryzostoma Paska i Dibuła, a nowe przystanki pojawią się przy ulicy Firlika. Kierowcy powinni zwrócić uwagę na zakaz parkowania na trasie objazdu. Kierujcie się ostrożnością, bo w tym rejonie trzeba będzie liczyć się z utrudnieniami.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list.

Man at Work Down Under na koniec naszego spotkania, już za 3 minuty wiadomości. Ja Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia jutro po godzinie 16. Kinga Krasuska.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Poprawia się stan dziecka po tragicznym wypadku w Krakowie. Kolejne myśliwce F-35 są już w drodze do Polski. Dziś Kościół obchodzi uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Poprawia się stan 8-miesięcznego niemowlęcia z Krakowa. Jego rodzice w weekend zostali zabici przez kierowcę Volkswagena, który jechał 70 km na godzinę na ograniczeniu do 30. O

0: Tragedii, by podczas godziny ciszy uczcić tragicznie zmarłe małżeństwo. Krakowski magistrat zapowiada, że w miejscu tragedii będą progi zwalniające. Uwaga kierowcy, obwodnica Lublina została zablokowana po wypadku, jedna osoba jest ranna. Trzy osobówki zderzyły się na S17 za węzłem Tatary w stronę Warszawy. Policja kieruje na objazdy przez miasto. Baza lotnicza w Łasku jest gotowa na przyjęcie kolejnych myśliwców F-35. 5 husarzy jest już w drodze do Polski, poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: W 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku będą przywitane, będą wchodzić na służbę. Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół.
0: Pierwsze trzy samoloty F-35 trafiły do Polski w maju. Łącznie nasza armia kupiła 32 takie myśliwce.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Dziś polski kościół obchodzi uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Czcicielem Jasnogórskiej Maryi był papież Pius XI, który kopię obrazu zabrał do Włoch, kończąc posługę jako nuncjusz apostolski w Polsce.
3: Rzeczywiście, wyjeżdżając z Polski w 22 roku jako Pius XI w letniej rezydencji papieży w Castel Gandolfo, ostatecznie trafi Matka Boska Częstochowska.
0: Mówił profesor Jan Żaryn z UKSW. To właśnie Pius XI w 1932 roku z okazji jubileuszu 550-lecia istnienia Jasnej Góry ogłosił 26 sierpnia świętem w całej Polsce.

0: Reklama.
1: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rozplanie. Warunki udziału dostępne na Rozplan.pl, regulaminy.
3: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
4: No, bo mają wszystko taniej.
3: A jeszcze jakiś?
4: Bo mają najlepszy wybór.
3: No i?
4: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
3: Ciekawe, co jeszcze?
4: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
5: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
0: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Ciała pielgrzymów, którzy zginęli w katastrofie na Węgrzech, wróciły do Polski. Są zarzuty za protest na szlaku do Morskiego Oka. Papież pobłogosławił wiernych ze Świdnicy. Rozpoczyna się historyczna peregrynacja ikony jasnogórskiej. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ciała ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech są już w Polsce. Zostały sprowadzone specjalnym transportem wojskowym. Jutro i w piątek w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędą się sekcje zwłok. Polska prokuratura chce też porozumieć się z władzami węgierskimi w sprawie dalszego śledztwa. Mateusz Gołębiewski.
2: Prokuratura Okręgowa w Krośnie chce przejąć od strony węgierskiej prowadzenie postępowania w sprawie katastrofy. Wniosek w tej sprawie został skierowany, bo jak argumentują śledczy, zarówno podejrzany, jak i wszystkie osoby pokrzywdzone są obywatelami Polski.
3: Skierowany został przez prokuraturę okręgową w Krośnie do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosek o przyjęcie ścigania w tej sprawie od strony węgierskiej.
2: Mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Węgierski sąd zdecydował wcześniej.

0: na drodze. 10 osób nie zostało ukaranych mandatami. Sprawa zostanie skierowana do sądu. Jedna z działaczek organizacji prozwierzęcych, która brała udział w proteście, poinformowała w mediach społecznościowych, że policja przedstawiła jej 16 zarzutów.
1: Równolegle policja i prokuratura prowadzą śledztwo w sprawie pożaru samochodu obrońców zwierząt. Spłonął w nocy po proteście.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Papież pobłogosławił wiernych ze Świdnicy. To z okazji rozpoczęcia historycznej peregrynacji ikony jasnogórskiej. W swoim przesłaniu Ojciec Święty zapewnił wiernych o modlitwie i zachęcił, by wpatrując się w poranione oblicze Matki Najświętszej, otworzyli się na dary Chrystusa. Data rozpoczęcia peregrynacji w Świdnicy jest nieprzypadkowa. Dokładnie 70 lat temu na Jasnej Górze zostały złożone jasnogórskie śluby narodu autorstwa kardynała Stefana Wyszyńskiego. To właśnie prymas tysiąclecia zainicjował później peregrynację kopii jasnogórskiego obrazu po Polsce.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Już za kilka dni w całej Polsce rozpocznie się nowy rok szkolny. Są jednak takie kraje, gdzie uczniowie do ławek wrócili wcześniej, a niektórzy za chwilę zakończą rok szkolny. I jak to wygląda na całym świecie, sprawdzała Aneta Paszko.
3: Najbardziej na tle innych państw wyróżnia się Australia, mówi Agnieszka Żołek-Taskow, nauczyciel na Uniwersytecie w Sydney.
4: Jesteśmy po drugiej stronie świata i wszystko jest dokładnie na odwrót. W tym momencie mamy tylko 2 tygodnie ferii. Wakacje mamy od grudnia, a w styczniu wracamy do szkoły. I wtedy powoli zbliża się jesień. W roku mamy jeszcze ferie w kwietniu, w lipcu i w październiku.
3: W szkolnych ławach siedzą od marca uczniowie Korei Południowej, od kwietnia Japonii, a w lipcu do szkół powrócili już uczniowie w Indonezji. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne wiadomości w Radio Plus zapraszam jutro o 6:00 w imieniu Justyny Bieniek.

0: Reklama.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
0: Reklama.

Radio Plus Szczecin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.

Witam gorąco, wakacyjnie, w klimacie przebojów z nutą nostalgii zmiksowanych non-stop. Na początek ostre disco końca lat 70. Theo Den Hartman, Instant Replay, potem Patrick Hernandez, Born to be Alive, a także grupa Gibson Brothers i Que Sera Mi Vida.

To było trio Gibson Brothers, przed nami grupa Voyage w utworze Souvenirs, potem Donna Summer, I Feel Love, a także Didi Jackson w przeboju Automatic Lover.

0: Jackson utworem Automatic Lover zakończyła pierwszy dzisiejszy miks. Radio Plus.
1: Reklama. Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
2: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami hity z lat 80. ubiegłego wieku. Na początek trio Scotchy, Take Me Up, potem P-Lion Reggae Radio, a także duet Modern Talking w piosence Just Me to Mona Lisa.

Za nami duet Modern Talking, przed nami trio Bad Boys Blue i Kiss All Over Baby, potem grupa Troll Jimmy Dean, a także Umberto Tabini w piosence Ciao Siciliano.

To był Umberto Tabini, ciao Siciliano, a teraz już zespół Joy i Touch by Touch, potem grupa Magazine 60, Rendezvous Sir La Costa del Sol, Sandy Martin, People from Ibiza i duet Fantastic General.

0: Reklama.
1: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
0: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami ponownie klasyka muzyki disco, John Paul Young i Love is in the Air, potem Luisa Fernandez, Lay Love on You, a także duet Baccara w nagraniu Yesterday Can Boogie.

0: Radio Plus Szczecin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami porcja elektronicznych klimatów w tanecznych rytmach. Na początek Clips Incorporated i Funky Town, potem Patrick Cowley, Megatron Man, a także Georgie Moroder w nagraniu Let the Music Play.

To była szwedzka, a teraz już kanadyjski zespół Transex i Living on Video. Potem duet Patrick Cole i Giorgio Moroder i Together in Electric Dreams. A na zakończenie tego miksu hiszpańska grupa Azul.

Hiszpanie z zespołu Azul i Negro swoim wielkim hitem The Night zakończyli dzisiejsze spotkanie. Marek Sierocki, kłaniam się nisko, do usłyszenia jutro, tuż po godzinie 20.

zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.